0: Radiu Złote Przeboje. Toto Afrika. Dzisiaj ma być na Saharze 37 stopni Celsjusza. Tyle samo, co w Krakowie.
1: To szok.
0: I tą gorącą informacją witamy Was w Radiu Złote Przeboje. Wita gorąco słoneczna brygada w składzie Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary. Za niespełna minutę będzie szósta.
3: Autopromocja.
4: Wakacyjny dzień.
5: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
0: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
3: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
0: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
4: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
3: Autopromocja.
0: W kalendarzu wtorek, 4 sierpnia, na zegarach już punktualnie 6, a przed nami pierwsze o poranku, tylko te sprawdzone. Wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
1: Kolejna fala upałów w Polsce. Miejscami termometry pokażą prawie 40 stopni. Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot nad Bałtykiem. Wielka zmiana w centrum stolicy, ulica Złota, już otwarta. Tylko północ na mapach ostrzeżeń na biało. To oznacza, że to jedyny rejon kraju, gdzie nie będą dziś obowiązywały żadne alerty. W pozostałych regionach uważajcie na upały. Są to najczęściej ostrzeżenia drugiego, czyli średniego stopnia, ale częściowo w centrum oraz na południu i południowym wschodzie najwyższego trzeciego stopnia. A to nie koniec, bo jutro będzie jeszcze bardziej gorąco, mówi Agnieszka Prasek, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Najwyższe wartości odnotujemy w centrum, na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie kraju.
1: Nadchodzące dni to nie tylko upały, ale też burze miejscami z gradem. Od piątku nastąpi już wyraźne ochłodzenie do mniej więcej 25 stopni. To kolejny taki incydent w ostatnich dniach. Wczoraj przed południem 60 km na północny zachód od Łeby polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Jak informuje minister obrony, nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej. Rosyjskie samoloty regularnie latają nad Bałtykiem bez planów lotu i z wyłączonymi transponderami. To uniemożliwia ich identyfikację i może zagrażać bezpieczeństwu. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący Razem Adrian Zandberg.
7: Tam, gdzie inni, sponsorowani przez lobbystów, deweloperów, będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
1: Wybory na prezydenta Krakowa 27 września. Wielka metamorfoza w centrum Warszawy. Otwarto dla mieszkańców ulicę Złotą. Zniknęły samochody i tunele, a w ich miejsce pojawiły się nowe drzewa i ławki. To kontynuacja naszego planu, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
8: Zazieleniamy całe ścisłe centrum. Widzicie każdego dnia efekty na placu centralnym, który jest za moimi plecami. Oddajemy ulicę Warszawy w ręce mieszkańców.
1: Na ulicę Złotą wjechać będą mogli tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący tam działalność.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
0: Dzisiaj Tour de Pologne przenosi się na trasę z Międzyzdrojów do Szczecina. Kierowcy powinni liczyć z czasowymi zamknięciami dróg, m.in. w Kamieniu Pomorskim, Nowogrodzie, Goleniowie i na wjeździe do Szczecina.
9: W samym Goleniowie od około 14 zamykane będą kolejne odcinki drogi wojewódzkiej numer 106 i ulic, którymi przejedzie peleton. Policja apeluje, by wcześniej zaplanować podróż i korzystać z wyznaczonych objazdów.

0: Sponsorem programu jest właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
1: Pogoda.
2: Wtorek to dzień, który zaczyna kolejną falę upałów w Polsce. Najwięcej pokażą dziś termometry na południu. W Krakowie będzie 35 stopni, w Rzeszowie 36, w Warszawie będzie 34, w Poznaniu 30, a w Gdańsku 27. Wszędzie dużo słońca, po południu, głównie na zachodzie, możliwe burze.
1: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM.
0: Sponsorem programu był właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
1: To jest Radio Złote Przeboje, na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
3: Dzień dobry. Na początek serdecznie pozdrawiamy słuchaczy z Nowogrodu, Nowogardu, Kamienia Pomorskiego, Goleniowa i z tych mieszkających na wjeździe do Szczecina. Po szóstej otworzymy szampana na cześć pewnego francuskiego zakonnika.
4: No i po szóstej udowodnimy także, że nie z każdym bólem trzeba iść do lekarza. To jest Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Już teraz. 4 minuty po szóstej. Kult, gdy nie ma dzieci.

0: Ale ta piosenka ma moc. Gramy na to jak na lato. To wtorkowy poranek z radiem Złote Przeboje. Dokładnie czwarty dzień sierpnia dzisiaj mamy w kalendarzu. Witam was gorąco, słoneczna brygada w ten wtorkowy poranek.
1: Jupi!
0: No to teraz czas zajrzeć do kalendarza.
2: 333 lata temu urodził się francuski benedyktyn Dom Pierre Perignon, któremu zawdzięczamy szampana.
1: Jupi!
2: 23 lata temu z kolei powstał Krajowy Rejestr Długów.
3: Jeśli chodzi o długi, to my lubimy tylko długi weekend, ale jeszcze trochę musimy na niego poczekać. Póki co zaczynamy wtorek, 22, 4, 4 i 3, 0. Dzwońcie i dajcie znać, jak się macie o tej wczesnej porze. Czy też wam się marzy takie życie jak Dom Perignona? Bo ja bym chciał być takim francuskim benedyktynem. Miał dobrze. No i gramy o poranku. Samantha Fox, 12 po 6.

0: Liderowi tego zespołu tak zależało na sukcesie, że godzinami stał pod siedzibami brytyjskich mediów i wręczał dziennikarzom płytę z pierwszym demo. No i to przyniosło efekt, bo pierwszy koncert zagrali 2 tygodnie po nagraniu pierwszej kompozycji. Debbie Loft w radiu Złote Przeboje, Sweet Harmony, 18 minut po 6.
1: Dzień dobry, w programie wakacyjnym budzimy Was największymi przebojami z lat 80. i 90. Za chwilę bardzo znany przebój Roda Stewarta, a potem dawno u nas niesłyszany zespół o nazwie, w nazwie ma słowo kamera. Nie wiem, czy znacie, czy kojarzycie, posłuchajcie za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Kapitanie, przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
1: Załogo, kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Przestań śnić o nowym BMW. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. W BMW Premium Arena ekstremalnie niska wpłata i rata. BMW z pakietem M-Sport. X1 od 999 zł netto miesięcznie. X2 od 1199 zł netto miesięcznie, a X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Poznaj BMW X1 przy wejściu obok sklepu IKEA i zapytaj o ofertę. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premium Arena.pl.
6: Reklama.

0: Kameruje się.
1: No jeszcze jak.
0: Złote przeboje. Gramy na to jak na lato. Przypomnieliśmy sobie zespół Aztek Kamera, czyli my kamerujemy od rana, a wy 22:44 i 3:0 zaczynamy wakacyjny apel poranny. Mówiliśmy już kilka minut temu, że dzisiaj rocznica urodzin zakonnika, który wymyślił szampana i to chyba, zdaje się, obudziło słuchaczy.
2: Halo, witam.
1: Halo.
2: Moje dzieci męczą nas piosenką Szampan wylewa się, co ja mogę znieść? Pozdrawiam, Ania.
1: Słuchaczom szampan wylewa się, no kto bogatemu zabroni?
0: Tak, tak.
1: 22:44 i 3:0 to jest telefon dla spóźnionych na nasz apel poranny, zatem dzwońcie, a teraz snap, gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. 32 minuty zostały do 7:00.

0: Lisa Stansfield w radiu Złote Przeboje. Artystka nie jakoś tam szczególnie wybredna, jeśli chodzi o koncertowe zachcianki, bo w Raiderze ma skromne informacje o tym, jak ma wyglądać garderoba przed występem, ale ma także informacje o tym, że absolutnie nie życzy sobie słodyczy przed występami, ale nie dlatego, że nie lubi, tylko dlatego, że przed koncertami zajada się ciastami własnej produkcji. Oj, zjadłbym takiego serniczka. 24 minuty przed siódmą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, she's a lady. Za chwilę wyjątkowy głos Toma Jonesa popłynie na falach radia Złote Przeboje, a potem was zapytamy, jak się macie, how do you razem z Roxette. No, na pewno już lepiej, bo już nie poniedziałek, tylko wtorkowy poranek. Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu powiemy, o czym należy pamiętać podczas opalania.
1: Dowiemy się, jak właściwie zadbać o cerę.
0: Oraz podpowiemy, co zrobić, by chronić się przed szkodliwym promieniowaniem UV.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Reklama.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Kochamy lato. Dzwońcie.
1: Dzisiaj chcemy przywołać pewną wypowiedź. Otóż pani Irena Santor wypowiedziała się ostatnio o polskiej służbie zdrowia. Mm-hmm. Powiedziała, cytujemy, nie z każdym bólem trzeba iść do lekarza. No, i to brzmi, słuchajcie, jak slogan, jak hasło reklamujące polską służbę zdrowia. I pytanie, może macie jakiś własny pomysł na swoje własne hasło?
2: Może NFZ. Czas leczy rany.
1: Piękne, dobre, piękne, zapisujemy.
3: Ja mam propozycję, może coś z Ani Wyszkoni, mm-hmm. Na przykład bez kolejki przyjmij mnie.
1: Też zapisujemy, też mamy.
3: A wy macie pomysł na hasło reklamujące polską służbę zdrowia? No to czekamy na wasze pomysły. 22 44 30.
1: E-mail poranek@złoteprzeboje.pl. Najlepszy pomysł wyślemy do Ministerstwa Zdrowia, a do tego autorowi tego pomysłu wyślemy złotą kawę Słonecznej Brygady, całe pudełko. Slogan, hasło reklamujące polską służbę zdrowia. 22 44 30.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Złote przeboje, gramy na to, jak na lato. Zagrał zespół The Cranberries. 3 minuty zostały do 7, a my teraz zaglądamy do pałacu.
1: Karol Nawrocki po raz pierwszy skorzystał z prawa łaski. Mamy 3 prezydenckie ułaskawienia, a wśród nich lider kibiców. O. Więcej szczegółów w najbliższych wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
5: Mamy wtorek w kalendarzu, to jest 4 sierpnia, a przed nami najnowsze i tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje o 7:00. Iwona Barańska.
6: Prezydent Karol Nawrocki skorzystał z prawa łaski. Wśród ułaskawionych lider kibiców Legii. Fala upałów uderza w energetykę Europy. Polska jest bezpieczna. Lawinowy wzrost przypadków choroby brudnych rąk. Prezydent Karol Nawrocki skorzystał z prawa łaski i użył go w 3 przypadkach. Jednym z ułaskawionych jest przywódca części kibiców Legii Warszawa o pseudonimie Staruch. Dostał on 2-letni zakaz stadionowy za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności w czasie meczu z Motorem Lublin w marcu 2025 roku. Teraz ten wyrok został zatarty. Innym ułaskawionym jest Adam Borowski, działacz opozycyjny jeszcze w czasach PRL-u, a dziś szef warszawskiego klubu Gazety Polskiej, oraz Piotr Pyta. Skazany w Niemczech na dożywocie za zabójstwo, którego nie popełnił. Odsiedział w sumie 22 lata, mimo że do zbrodni przyznał się inny mężczyzna. Kancelaria prezydenta nie podała nazwisku ułaskawionych, potwierdzili je jednak ich obrońcy. Polsce nie grozi blackout, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Takie zagrożenie jest za to w innych europejskich państwach, Francji, Rumunii czy Węgrzech, a to z powodu kolejnej fali upałów i niskich poziomów wody w rzekach.
7: Tak, sytuacja, jeżeli chodzi o Węgry, jest trudna, więc myślę, że Polska w tej sytuacji będzie pełniła, tak jak ostatnio, rolę eksportera, absolutnie, i w tym zakresie nasz system jest bezpieczny.
6: Premier Węgier zaapelował do mieszkańców o oszczędzanie energii w tym krytycznym dla kraju okresie.
8: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: 4-krotny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jak podaje główny inspektor sanitarny, do połowy lipca odnotowano 1400 przypadków choroby. W tym samym czasie rok temu było ich nieco ponad 360. Zapalenie wątroby typu A nazywane jest potocznie chorobą brudnych rąk. Lekarze przypominają, że przed chorobą skutecznie chronią mycie rąk i szczepienie. Lotnisko Katowice-Pyrzowice pożegna się z limitem butelek do 100 ml. Śląski Port inwestuje w nowe skanery i zapowiada więcej zmian, bo co roku notuje nowe rekordy pasażerów, mówi rzecznik prasowy portu Piotr Adamczyk.
9: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C obsługującego ruch przylotowy.
6: A nowe skanery mają pojawić się najpóźniej przed przyszłorocznymi wakacjami.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Magdalena Fręch i Magdaliny awansowały do drugiej rundy tysięcznika w Toronto. Fręch pokonała Francuzkę Leolie Jean-Jean 7-5-6-3, a Linet Kanadyjkę Carol Zhao 4-6, 6-1, 6-4. Ta pierwsza w drugiej rundzie zmierzy się z rozstawioną z trójką Amerykanką Jessicą Pegulą, a ta druga z jej rodaczką rozstawioną z numerem 13 Iwą Jowicz. Grę od drugiej rundy zaczną Iga Świątek i Maja Chwalińska. Obie zagrają dziś wieczorem. Świątek z Sarą Bejlek, a Chwalińska z Talią Gibson. Pogoń Szczecin wygrała na wyjeździe z Krakowią 2-0 na zakończenie drugiej kolejki Ekstraklasy. Oba gole padły w drugiej połowie na jej początku i już w doliczonym czasie.
8: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
6: Przed nami dzień z dużą ilością słońca i z upałem. Po południu głównie na zachodzie zacznie się chmurzyć i pojawią się burze. Na termometrach od 27 stopni w Gdańsku, 31 w Bydgoszczy, 34 w Warszawie, 32 we Wrocławiu, do 36 w Rzeszowie.
8: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
5: Dzień dobry, po siódmej pokażemy wam, co to znaczy podróżować palcem na mapie, a przy okazji wygrywać nagrody w Radiu Złote Przewoje.
11: Po siódmej też udowodnimy, że Amerykanie są najlepsi, tylko żeby się nie chwalili aż tak. Radio Złote Przewoje, gramy na to jak na lato, gramy teraz Pointer Sisters, 4 po siódmej.

0: po mapie.
1: Lato to czas wakacyjnych wojaży, a Radio Złote Przeboje ma dla was zestaw przebojowego podróżnika, czyli butelkę filtrującą, podróżną poduszkę i wszystko spakowane do pięknej torby. Taki zestaw jest do zdobycia w naszej wakacyjnej zabawie. Wystarczy uważnie słuchać Radia Złote Przeboje.
2: Jutro po 10:00 na naszej antenie zaczną się pojawiać wskazówki dotyczące piosenki, która ma w tytule jakieś ukryte miejsce. Może to być miasto, może to być państwo, albo nawet kontynent, może krakowski Spleen Manamu, może Mariah Had One Night in Bangkok, a może po prostu w kinie w Lublinie Bratanków.
1: Uważnie słuchajcie Radia Złote Przeboje, czekajcie na podpowiedzi dotyczące konkursowej piosenki, zgłoście się do zabawy i walczcie o zestaw przebojowego wakacyjnego podróżnika.
0: Palcem po mapie.

0: A czy wiecie, że Whitney Houston śpiewała w pustym basenie? No naprawdę. Jedni poranne arie wyśpiewują pod prysznicem, a 8-letnia Whitney ćwiczyła na dnie pustego basenu, no i twierdziła, że jest tam świetna akustyka, no i może dlatego jej płyty potem szły jak woda. Dzień dobry, 20 minut po 7.
1: Dzień dobry, w programie wakacyjnym budzimy was największymi przebojami z lat 80. i 90. Za chwilę bardzo znany duet Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny, a wcześniej też dosyć znani Beatlesi w Radiu Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
2: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
9: Wygrałem.
8: Słucham?
9: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
10: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
8: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
11: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: ulubiona piosenka wszystkich tych, którzy świeżo wrócili z urlopu. Budzikom śmierć. Tak wam gramy. Gramy na to jak na lato, 29 minut przed 8, a teraz uwaga, szok, niedowierzanie. Amerykanie znowu najlepsi.
1: Reprezentacja USA wygrała międzynarodową olimpiadę matematyczną. Wow. Pokonując Chiny po raz pierwszy od 21 lat.
2: Gratulacje, szacunek, gratulacje. A teraz podajemy skład amerykańskiej reprezentacji. Alex Wang, Ruling Wang, Royce Yao, Oron Wang i Fiodor Jewtuszenko. Dziękujemy za gratulacje. Dziękujemy, a teraz największy przebój zespołu ATC Around the World w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato we wtorkowy poranek za 28:08.

0: wręcz zaskakującym zajęciem i pasją Tiny Turner było własnoręczne wytwarzanie i szycie peruk o mały włos, a zamiast śpiewać... Tak, o mały włos, zamiast śpiewać, by się właśnie tym zajmowała. Na szczęście znalazła też czas na śpiewanie i zostawiła nam przeboje takie jak ten sprzed chwili. Look Me in the Heart zagraliśmy w radiu Złote Przeboje.
1: A w kolejce grzecznie ustawił się artysta, który zanim na poważnie związał się z muzyką, pracował jako krawiec i specjalizował się w szyciu garniturów. Billy Ocean już za chwilę u nas. Gramy na to jak na lato w radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

Media Expert. Wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Kapitanie, przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka.
7: Załogo, kurs na zatokę. To prawdziwa wyspa skarbów. Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: zadzwońcie.
1: Po tym, jak pani Irena Santor wypowiedziała się ostatnio na temat polskiej służby zdrowia, powiedziała, cytujemy, nie z każdym bólem trzeba iść do lekarza. No, i to nam zabrzmiało jak hasło reklamujące polską służbę zdrowia, no więc pytamy was o pomysł na hasło dla polskiej służby zdrowia. 22 4 4 3 0, słuchamy.
2: Jeżeli chodzi o reklamę NFZ-u, należy na samym początku rozgryźć skrót NFZ. Narodowa Fikcja Zdrowia. W powiązaniu ze skrótem ZUS, czyli Zakład Usług Satyrycznych.
3: Jak nie umrze, to żyć będzie. Tak lekarze powiedzieli. Cytat z Koziołka Matołka Kornela Makuszyńskiego.
4: No i nie z każdym bólem trzeba iść do lekarza. A wy jaki macie pomysł na hasło reklamujące polską służbę zdrowia? 22 4 4 3 0 i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Najlepszy pomysł obiecujemy wysłać do NFZ-u, a także autorowi wysłać złotą kawę Słonecznej Brygady. Slogan, hasło reklamujące polską służbę zdrowia. 22 4 4 3 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: zabójczy widok. Nie mamy na myśli tutaj urody porannych prowadzących, mamy na myśli View to a Kill, przebój Duran Duran z Bonda. A teraz za 4 minuty 8 zaglądamy do wakacyjnego studia wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Oddajesz butelkę, dostajesz zwrot na kartę.
0: Uła.
1: System kaucyjny wchodzi na nowy poziom. Więcej o tym opowiem już za chwilę w wiadomościach o 8.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami

0: Okazja na wygraną już jutro po 10:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Słuchaj, Marian.
4: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
6: Wtorek, 4 sierpnia, czas na wiadomości Radia Złote Przeboje, punktualnie o 8:00. Zaprasza Iwona Barańska.
7: Piekielne lato, prawie cała Polska z ostrzeżeniami przed upałami. Kryzys kadrowy w bydgoskim szpitalu, oddział wewnętrzny nie przyjmuje pacjentów. Butelki do automatu, pieniądze na kartę. Nowy sposób na zwrot kaucji. Prawie cała Polska objęta jest dziś ostrzeżeniami przed upałami. Prawie cała, bo wyjątkiem jest północ kraju. Tylko tu będzie poniżej 30 stopni. A już na południowych Mazurach i Kujawach i im dalej na południe, tym bardziej gorąco. Nawet do 36 stopni w cieniu na Podkarpaciu i na Śląsku. A jutro na termometrach możemy zobaczyć niemal 40 stopni. We Włoszech z kolei władze wydały czerwony alert, który oznacza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. Temperatury sięgają tam powyżej 40 stopni. Wysokie temperatury dają się we znaki także turystom.
8: Próbujemy po prostu przetrwać. Jeździmy taksówką, bo w taksówce jest klimatyzacja, a w transporcie publicznym jej nie ma.
7: Szczególnie poważne skutki wysokich temperatur odczuwają też Węgry. Władze Debreczyna, drugiego co do wielkości miasta, wprowadziły ograniczenia w zużyciu wody. Oddział wewnętrzny Szpitala Klinicznego Politechniki Bydgoskiej nie przyjmuje pacjentów. Jego działanie jest czasowo zawieszone, bo brakuje obsady lekarskiej. Personel nie przedłużył umów na zaproponowanych przez dyrekcję warunkach, tłumaczy rzecznik placówki Marcin Janczylik.
9: O zawieszeniu oddziału został poinformowany i pan wojewoda. Ta wiadomość trafiła także do Narodowego Funduszu Zdrowia. O sytuacji wie także stacja pogotowia. Przyjęcia w związku z zawieszeniem zostały wstrzymane. Natomiast 10 osób, które wymagały dalszej hospitalizacji i opieki, tą opiekę otrzymają u nas na oddziale klinicznym kardiologii chorób wewnętrznych.
7: Oddział wewnętrzny ma 32 łóżka. Na razie nie wiadomo, jak długo nie będzie przyjmować pacjentów. Nadchodzi zmiana w systemie kaucyjnym. Pojawią się pierwsze butelkomaty, które zwracają kaucję na kartę. Operatorzy stawiają urządzenia nie w sklepach, a na osiedlach. To, jak mówi Joanna Górecka z Polskiego Systemu Kaucyjnego, przyszłość zbiórki zużytych opakowań. Podobne butelkomaty pojawiły się latem na festiwalach muzycznych.
10: Uczestnicy festiwali zdecydowanie docenili możliwość zwrotu opakowań i odzyskania kaucji bezpośrednio na kartę.
7: Nowe urządzenia działają już m.in. na warszawskiej Białołęce i w Zamościu.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
0: Pogoda.
7: No i zaczęła się kolejna fala upałów w Polsce. Najwięcej dzisiaj pokażą termometry na południu. W Krakowie będzie 35 stopni, w Rzeszowie i w Katowicach 36, w Warszawie będzie 34, w Poznaniu 32, a w Gdańsku 27. Wszędzie dużo słońca, po południu, głównie na zachodzie, możliwe burze.
0: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM.
11: Sponsorem programu był właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
6: Dzień dobry. Po 8:00 zaprosimy wszystkich na weekend we wtorek. Po 8:00 też wyślemy komuś z Was złotą kawę Słonecznej Brygady w nagrodę za udział w porannej dyskusji. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato i gramy gimi, gimi, gimi. Abba. 4 po 8:00.

0: Rozśpiewaliśmy się nieco w ten wtorkowy poranek. Gra dla was Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje, 10 minut po 8. No wiele gwiazd odwiedza nasz kraj, zwłaszcza w sezonie letnim.
1: Tak, tak.
0: I dla przykładu dzisiaj i jutro także na Stadionie Narodowym zaśpiewa absolutny światowy top, czyli The Weeknd.
2: No, ceny biletów też top. Od 500 do 2,5 tysiąca złotych.
1: Wow. 2,5 tysiąca za jeden weekend?
2: No.
3: To teraz będzie artysta, któremu zdarzyło się na koncert w Polsce przyjechać swoim prywatnym starym Mercedesem do małych poprawek lakierniczych. Tak było i taki był właśnie całkowicie normalny facet Joe Cocker. Jego Summer in the City już teraz w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 11 po 8.

0: Tytuł tej piosenki brzmi trochę jak slogan z kampanii wyborczej. Never gonna give you up, tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje. I co ciekawe, internauci znowu wymyślili nowy sposób na rick'n'rollowanie. Otóż w sieci pojawiają się informacje, że usunięto z YouTube'a teledysk do tej piosenki. No i internauci masowo wchodzą sprawdzić, czy to prawda. A czy to prawda? No to przekonajcie się sami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. We wtorkowy poranek wam mówimy. Za rok będziemy, słuchajcie, świętować 30-lecie od premiery komedii Killer. Obchody zaczynamy już w tym roku i za chwilę zagramy piosenkę z tego filmu. Co ty tutaj robisz, elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje?
2: Radio Złote Przeboje.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
6: Lato

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Po tym, jak pani Irena Santor powiedziała, że nie z każdym bólem trzeba iść do lekarza, wymyślaliście przez cały poranek hasło reklamujące polską służbę zdrowia. No i czas na podsumowanie.
2: NFZ ma nowy sposób leczenia, ponieważ czas leczy rany, więc mają po swojej stronie najlepszego i darmowego lekarza.
3: Prawda. Samo weszło, samo wyjdzie.
4: Hasło reklamujące NFZ, medycyna przyszłości. Dalekiej przyszłości.
5: No i ten ostatni pomysł nagradzamy i wysyłamy do NFZ-u.
6: W niedalekiej przyszłości.
5: Tak, autorowi tak. Wyślemy złotą kawę słonecznej brygody już teraz. Dziękujemy za wasze pomysły, a jutro?
1: A jutro z okazji zapowiadanych rekordowych upałów będziemy mogli wszyscy sobie dokończyć zdanie. W taki upał czuję się jak...
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Łask, Warszawa, Pszczyna, Chrzanów, Toruń. To są najbliższe koncertowe plany zespołu Sztywny Pan Azji. Zespół gra utwory ze swojej 40-letniej historii właśnie na tej trasie koncertowej, a my zagraliśmy go w radiu Złote Przeboje, gdyż gramy na to jak na lato, za 24 minuty 9.
1: Dzisiaj dzięki temperaturom będziemy mogli się poczuć niczym Włosi, bo będzie prawie 40 stopni na termometrach, ale zanim zrobi się aż tak bardzo ciepło, no to będzie jeszcze Felicita Albano i Romina Power. Zostańcie z radiem Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rockowe brzmienia wypełnią plażę Wawer. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy Radia Złote Przeboje. Nie możecie zabraknąć.

0: Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
4: Kapitanie, przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka.
5: Załogo, kurs na zatokę. To prawdziwa wyspa skarbów. Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
9: Lato.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
2: Reklama.

0: Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Piosenka idealna na wtorkowy poranek, czyli Felicita Albano i Romina Power. A teraz o tym, że jest kilka gwiazd, które mimo upływu lat mają idealną sylwetkę. No Justyna Styczkowska na przykład, tak. Jennifer Lopez, tak. Albo Shakira. No Shakira ma już prawie 50 lat i zdradziła sposób na idealną sylwetkę.
1: Kluczem do jej sukcesu jest ogromna dyscyplina, całkowite unikanie przetworzonej żywności, alkoholu oraz tytoniu.
2: O proszę.
1: Je 6 małych posiłków dziennie, a jak ma ochotę na coś słodkiego, to zamiast tego jest zupę.
2: Zupę? Zupę. Zamiast batona z czekolady do zupy ten pomysł. A teraz posłuchamy legendarnego głosu George'a Michaela. Przebój Freedom ma już 36 lat i sami posłuchajcie, jak to brzmi. Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Za 11.09.

0: tę porę na przykład do słuchania w aucie Human League w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 4 minuty 9, a teraz u nas, uwaga, podobno rząd szykuje ulgę dla kierowców.
1: Tak, szykuje, to prawda. Chodzi o ceny na stacjach. Być może wróci program CPN, czyli ceny paliwa niżej, choć tym razem trochę w zmienionej formie.
0: Niżej.
1: O szczegółach już za chwilę w wiadomościach o 9.

0: więcej w sklepach i na MediaExpert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Goldami Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. Reklama.
1: W kalendarzu wtorek, 4 sierpnia, przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje, punktualnie o 9:00, Iwona Barańska.
2: Rząd wraca do pomysłu tańszego paliwa. Projekt może trafić dziś pod obrady. Księżyc zasłoni słońce. Spektakularne zjawisko już 12 sierpnia. Marilyn Monroe narysowana traktorem. Gigantyczny portret powstał we Włoszech. CPN BIS coraz bliżej. Niewykluczone, że jeszcze dziś rząd zajmie się nowym pakietem obniżającym ceny paliwa. Nowy CPN ma być w bardziej okrojonej formie. Obniżony zostanie VAT, a akcyza się nie zmieni. W praktyce paliwo może być tańsze o około złotówkę na litrze. Program ma obowiązywać wstępnie kilka tygodni, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
3: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
2: Resort energii liczy także, że Orlen przedłuży weekendowe promocje na paliwo. Owoce i warzywa mogą być jeszcze droższe. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego warzyw gruntowych może być o niemal 10% mniej niż rok temu. Mniej będzie kapusty, cebuli, marchwi, pomidorów czy ogórków. Jeszcze większy spadek jest w przypadku owoców. Zbiory będą mniejsze o ponad 18%. Chodzi m.in. o jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie czy czereśnie. Już w przyszłym tygodniu będziemy mogli oglądać jedno z najciekawszych zjawisk astronomicznych – zaćmienie Słońca. 12 sierpnia całkowite zaćmienie można będzie zobaczyć m.in. w Hiszpanii i na Islandii. Ale w Polsce zjawisko też będzie wyglądać spektakularnie. Księżyc zasłoni tarczę Słońca w 80%, mówi dr Paweł Janowski z Wydziału Fizyki AGH.
4: To będzie działo się niestety, ale praktycznie nad horyzontem. To będzie ostatnia godzina przed zachodem Słońca. No to musimy znaleźć miejsce, w którym będziemy widzieli zachodni horyzont. Rozległe przestrzenie albo bardzo wysoko.
2: Poprzednie częściowe zaćmienie Słońca w Polsce było widoczne w 2015 roku. Gigantyczna Marilyn Monroe na włoskim polu. Nie namalowano jej pędzlem, a traktorem z pługiem i broną. Artysta Dario Gambarin stworzył portret gwiazdy kina na powierzchni 27 tysięcy metrów kwadratowych. Dzieło można podziwiać tylko z góry, z drona lub samolotu. To hołd z okazji setnej rocznicy urodzin aktorki.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek i Maja Chwanińska wracają do gry po miesięcznej przerwie w drugiej rundzie tysięcznika w Toronto. Świątek zagradzi się z Czeszką Sarą Bejlek, a Chwanińska z Australijką Talią Gibson. Do drugiej rundy awansowały też Magdalena French i Magda Linet. A z turnieju w Montrealu odpadł dziś Kamil Majchrzak. Przegrał w pierwszej rundzie z Francuzem Gaelem Monfilsem 4-6-4-6. Włoch Jonathan Milan wygrał w Koszalinie pierwszy etap kolarskiego Tour de Pologne i zdobył żółtą koszulkę lidera. Drugie miejsce zajął inny znakomity sprinter, Francuz Polmanie, a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski minął linię mety na 12 pozycji.
0: Pogoda.
2: Przed nami dzień z dużą ilością słońca, no i z upałem. Po południu głównie na zachodzie zacznie się chmurzyć i pojawią się burze. Na termometrach dzisiaj od 27 stopni w Gdańsku, 31 w Bydgoszczy, 34 w Warszawie, 35 we Wrocławiu, do 36 stopni w Rzeszowie i Katowicach. Jutro na południowym wschodzie nawet 38 stopni w cieniu.
0: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
6: Pierwszy wtorek sierpnia w kalendarzu. I co my na to? No, my na to gramy na to jak na lato i to przez całe wakacje.
1: No tak, teraz zagramy wam do pierwszej kapuciny w robocie lub do pierwszej lemoniady na wakacjach na leżaczku, a zagramy Bananarame 4 po 9.

0: A kto wie, że ten zespół swoją nazwę zawdzięcza bohaterowi australijskiego serialu detektywistycznego? Detektyw Bonny rozwiązywał najtrudniejsze kryminalne zagadki. No teraz wyobraźcie sobie, że członkowie zespołu zamiast australijskiego serialu wybraliby polski i ostatecznie Bonny M nazywaliby się na przykład jakoś Borewicz M. Dzień dobry.
1: A do tego jeszcze Sławomir miał Borewicz. A teraz u nas wokalista, który tak bardzo interesuje się UFO, że kiedyś stwierdził, że mógłby rzucić karierę muzyczną i zostać zawodowym trupicielem kosmitów. Twierdzi nawet, że kilka razy sam widział niezidentyfikowane obiekty latające. Przedstawiciel obcych cywilizacji Robbie Williams w radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu powiemy, o czym należy pamiętać podczas opalania.
1: Dowiemy się, jak właściwie zadbać o cerę.
2: Oraz podpowiemy, co zrobić, by chronić się przed szkodliwym promieniowaniem UV.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
0: Reklama.

0: A czy wiecie, że Lutricia McNeil, zanim podbiła listy przebojów, śpiewała w kościele i potem jeszcze długo, długo występowała w klubach, zanim ktoś odkrył jej talent? Największą karierę zrobiła nie w USA, tylko w Europie, zwłaszcza w Skandynawii. No a dzisiaj przypomnieliśmy jej ciepły, letni, jakże przyjemny przebój, który od razu poprawia humor. Lutricia McNeil, Someone Loves You, Honey.
1: A skoro jesteśmy przy poprawianiu humoru, no to Modern Talking to duet, który udowodnił, że wystarczy charakterystyczna fryzura, chwytliwy refren i można sprzedawać miliony płyt. Dieter Bohlen i Thomas Anders rozstawali się tyle razy, że ich historia wspólna to przypomina jakąś wenezuelską telenowelę. Gramy na to jak na lato Modern Talking i Brother Louie już teraz u nas.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Kapitanie, przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
10: Załogo, kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
14: Tak, i to lepiej niż ja.
15: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
16: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
17: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
18: Wkrótce wypis ze szpitala. Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego.

0: Belinda Carlisle dla nas pięknie zaśpiewała we wtorkowy poranek. No i pięknie wam Słoneczna Brygada za dziś dziękuję i zapraszamy na jutro oczywiście.
1: Słoneczna Brygada w składzie Iwona Barańska, dzięki. Piotr Jachim, dziękuję. Tomek Wtorkiewicz. Dziękujemy. A teraz z wami w programie wakacyjnym Gosia Kościelniak.
2: Jestem, ale nie jestem sama, bo z nami Sting i Englishman in New York. A propos tego, że jest jakiś miasto, jakieś miejsce w tytule piosenki, to już jutro we środę będziemy się bawić muzycznie, geograficznie w naszą wakacyjną zabawę.

0: Za 3 minuty będzie 10:00. Zapraszamy w Radiu Złote Przeboje na najnowsze, tylko sprawdzone wiadomości z Polski i ze świata. Potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przeboje.
6: Co siódma restauracja na bakier z higieną sanepid zrobił kontrolę. Zamiast diagnozy, tłumaczenia, lekarze skarżą się na nieufność pacjentów. Powiemy też o tym, że nikt nie chce budować nowego daru młodzieży. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Co siódma restauracja kontrolowana przez sanepid ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny. Inspektorzy ostrzegają, że takie zaniedbania mogą prowadzić do zatruć pokarmowych, a nawet do groźnych chorób, na przykład żółtaczki. Mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska.
7: Nieprawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
6: Teraz klienci mogą sami wskazywać miejsca budzące ich wątpliwości. Od lipca zgłoszenia do sanepidu można wysyłać przez aplikację mObywatel. Lekarze skarżą się na nagonkę związaną z zarobkami niektórych medyków. Zamiast rozmawiać z pacjentami o ich zdrowiu, muszą ich zapewniać, że są uczciwi i fachowi, mówi wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr Lidia Stopyra.
8: Ja bym marzyła o tym, żeby większość mojej pracy to było konsylium nad pacjentem, pochylenie się nad pacjentem, mniej tłumaczenia się i udowadniania rzeczy oczywistych.
6: Wątpliwości pacjentów pojawiły się po skandalach, jakie wyszły na jaw w ostatnim czasie. Związane były one m.in. z wyłudzaniem publicznych pieniędzy. Lekarze podkreślają, że w terapii potrzebne jest zaufanie. Kilka miesięcy może potrwać wyjaśnianie okoliczności wypadku na autostradzie w pobliżu Brna w Czechach, w którym zginęły 3 osoby z Polski. Tak twierdzi czeska policja. Do tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę. Najpierw auto uderzyło w dzika, zatrzymało się na drodze, zatrzymał się też inny samochód i wtedy wpadło na nich trzecie auto. Policja wyjaśnia m.in. to, czy samochody, które się zatrzymały, były dobrze oświetlone. Ani jedna oferta nie wpłynęła do przetargu na budowę następcy żaglowca Dar Młodzieży. Uniwersytet Morski w Gdyni próbuje wyjaśnić, jak to możliwe. Przeprowadził konsultacje z przedstawicielami branży stoczniowej. Stoczniowcy zarekomendowali wydłużenie terminu składania ofert i realizacji projektu. Uczelnia ogłosi nowy przetarg, ale na pewno będzie opóźnienie. Obecnie Dar Młodzieży płynie w rejsie ze Stanów Zjednoczonych. Brał udział w uroczystościach 250. rocznicy niepodległości USA. Już za kilka dni na niebie rozegra się wyjątkowy spektakl. 12 sierpnia księżyc zasłoni prawie całe słońce. W Polsce zaćmienie będzie częściowe. Jak je zobaczyć, podpowiada fizyk dr Paweł Janowski.
9: To będzie działo się niestety, ale praktycznie nad horyzontem. To będzie ostatnia godzina przed zachodem słońca. No to musimy znaleźć miejsce, w którym będziemy widzieli zachodni horyzont. Rozległe przestrzenie albo bardzo wysoko.
6: Najlepsze widoki czekają mieszkańców Hiszpanii i Islandii, gdzie będzie można zobaczyć zaćmienie całkowite. Ale uwaga, wpatrywanie się w słońce gołym okiem może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku. Na zakończenie drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia przegrała z Pogonią Szczecin 0-2. Szkoda, bo wcale nie graliśmy źle, mówi trener Pasów Bartosz Grzelak.
10: Wiele rzeczy robiliśmy dobrze, wystarczająco dobrze, żeby nie przegrać ten mecz. Nie ma żadnych pretensji do zawodników, jeżeli chodzi o ambicje, walkę, ale niestety mecz przegrany.
6: Po dwóch kolejkach Krakowia ma tylko jeden punkt, jest 15. Pogoń wyżej, na 5. miejscu w tabeli. Tydzień temu była porażka, teraz zwycięstwo.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Sponsorem programu jest właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
11: Pogoda.
5: Dziś po burzowej nocy mamy kolejny upalny dzień. Od 26 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, 30 stopni na Kujawach, 33-34 w centrum, do nawet 37 stopni na Podkarpaciu i na wschodzie Małopolski.
12: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Sponsorem programu był właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
5: Tak, tak, ale jak wiemy, jutro będzie jeszcze trochę bardziej gorąco, delikatnie mówiąc. 4 minuty po godzinie 10. Zaczynamy przedpołudnie wtorkowe w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Gramy na to jak na lato.
14: Radio Złote Przeboje.
5: A oprócz tego, że gramy na to jak na lato i że będziemy razem bez względu na to, czy pracujemy w opale, czy w klimatyzacjach i innych luksusach, to oprócz muzyki mamy dla Was też dzisiaj, podobnie jak wczoraj i podobnie jak jutro, też będziemy mieć zaproszenie do teatru na fajną sztukę, ale o tym potem.

A przed nami rock'n'rollowy styl Stevensa z charakterystycznym zachrypniętym głosem Tyler. I to był strzał w dziesiątkę, brzmiało to zadziornie. No i iskrzyło między artystami. Shakin' Stevens i Bonnie Tyler połączyło pochodzenie z Walii, no i oczywiście muzyczny projekt. I to był rok 1983. Wydali wspólny energetyczny duet pod tytułem A Rockin' Good Way, będący coverem utworu z repertuaru Diany Washington, a potem nastał czas wspólnych występów telewizyjnych. No i do dziś można to czasami gdzieś obejrzeć, przynajmniej zdjęcia warto, bo wtedy Bonnie Tyler lubiła ubierać się w takie męskie, obszerne garnitury i krawaty, także zakładała, wyglądało to w jej wykonaniu świetnie. Shakin' Stevens i Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

Mam dla Was podwójne zaproszenie na przedpremierowy spektakl pod tytułem Na boku w warszawskim Teatrze Kamienica. To już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia. No i żeby zdobyć zaproszenia, zabawcie się z nami. A mianowicie odpowiedzcie na pytanie, za co dałbyś sobie owację na stojąco w codziennym życiu? Na Wasze odpowiedzi czekam pod numerem 22 44 30. Podwójne zaproszenie dla autora najbardziej kreatywnej odpowiedzi. Czekam do 12 na telefony. Jeszcze przed 13 dowiemy się, kto otrzyma bilety na spektakl Na boku w Teatrze Kamienica w Warszawie. A to zabawna farsa w gwiazdorskiej obsadzie już w tę niedzielę. Za co dałbyś sobie owację na stojąco w codziennym życiu? 22 44 30.

0: na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 000 miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 000, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje, 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
12: fresh! Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płaci.

Wiele czasopism okrzyknęło piosenkę, która przed nami. Jedną z najlepszych piosenek o miłości, jaka kiedykolwiek powstała. Ja się muszę z tym zgodzić. To Cyndi Lauper przed nami. W 83 roku zaczęła swoją profesjonalną karierę i do sklepów trafił jej debiutancki album studyjny zatytułowany She's So Unusual. Krążek osiągnął niewyobrażalny sukces i tylko w Stanach sprzedał się aż w 6 milionach kopii, a wszystko ze sprawą promujących go singli. Oczywiście Girls Just Want to Have Fun, She Bop, no i Time After Time. Teraz w Radio Złote Przeboje.

Alessia, na pożegnanie tej godziny już za 3 minuty będzie godzina 11, a o 11 najważniejsze wiadomości i tylko sprawdzone. W Radiu Złote Przyboje zapraszamy.

0: autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
11: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
12: Statystyka mówi, polskie drogi bezpieczniejsze niż rok temu. Za to niebezpiecznie na komendzie. Nietrzeźwy policjant uszkodził radiowóz. Kibice czekali na lotnisku, a polscy siatkarze wcale do nich nie przylecieli. Powiemy, co się stało. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trochę optymizmu na początek. W pierwszych 6 miesiącach tego roku policja odnotowała rekordowo niską liczbę wypadków, informuje dziennik Gazeta Prawna. Zginęło mniej osób i spadła liczba rannych. Gazeta wskazuje, że może to być skutek zaostrzania przepisów, ale też większej liczby kontroli drogowych. Tymczasem nietrzeźwy policjant z Chełma rozbił radiowóz. Uderzył nim w budynek komendy. Badanie wykazało u niego 0,6 promila alkoholu. Funkcjonariusz usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. W konsekwencji oprócz prawa jazdy straci też pracę w policji. Jeszcze słowo o wyczynach drogowych, ale teraz 16-latka. Policjanci z Zielonej Góry zatrzymali chłopaka, który jeździł motocyklem na jednym kole i driftował, czyli jeździł z poślizgiem po ulicach miasta. Nastolatek nagrywał swoje popisy i publikował filmy w internecie. Okazało się, że nie miał prawa jazdy. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Co zrobić z napływem migrantów do hiszpańskiej Ceuty? Nad tym debatują dziś unijni ministrowie spraw wewnętrznych. W ostatnim tygodniu kilkadziesiąt tysięcy osób wtargnęło na teren Hiszpanii z Maroka. Sprawę przybliży Tomasz Orchowski.
13: Szefowa Komisji Europejskiej pochwaliła Hiszpanię za szybką reakcję na kryzys w Ceucie. Ursula von der Leyen zastrzegła jednak, że trzeba robić więcej, by wzmocnić unijne granice, ale Hiszpanie są rozczarowani brakiem wsparcia innych państw. 22 kraje Unii skrytykowały politykę migracyjną Madrytu, która, jak twierdzą krytycy, przyczyniła się do ostatniego kryzysu. Rząd Pedro Sancheza wprowadził amnestię dla osób, które nielegalnie przybyły do kraju, a tamtejszy sąd najwyższy orzekł, że migranci dostający się do Ceuty z morza nie mogą być od razu odsyłani do Maroka. Analitycy zwracają jednak uwagę, że do kryzysu prawdopodobnie przyczyniły się marokańskie władze mszczące się na Madrycie za zbliżenie Hiszpanii z wrogiem Rabatu, Algierią.
12: Miało być huczne powitanie, a kibice na lotnisku obeszli się smakiem. Polscy siatkarze po zwycięstwie w finałowym turnieju Ligi Narodów utknęli w Chinach. Michał Waszkiewicz.
14: Kibice, którzy nastawili budziki na wczesny ranek, nie sprawdzili informacji i pojechali na lotnisko Chopina powitać Polaków, musieli być srogo rozczarowani. Bo samolot z Pekinu, owszem, wylądował, ale bez naszych siatkarzy. Ci zostali w Chinach. Chyba sami to wykrakali, wyruszając z Ningbo w szampańskim nastroju. do Warszawy nie dolecieli. Samolot z Ningbo miał 4-godzinne opóźnienie i nasz zespół utknął w Pekinie. Część siatkarzy łączonymi lotami dotrze do Warszawy dziś w różnych godzinach. Największa grupa wyląduje na Okęciu dopiero jutro rano, przez co będzie miała mniej czasu na naładowanie baterii przed rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu zgrupowaniem, na którym kadra będzie się szykować do Mistrzostw Europy.
12: Tysiące pielgrzymów zmierzają na Jasną Górę w sierpniu. Do Częstochowy ma ich dotrzeć aż 80 tysięcy. Na trasach pojawią się nie tylko piesi pielgrzymi, ale też grupy rowerowe i rolkowe. Do sanktuarium zmierzają łącznie 193 zorganizowane grupy z całej Polski.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitoraj Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach, www.osada-śnieżka.pl.
1: Pogoda.
17: Resztki burz jeszcze na krańcach zachodnich, a poza tym upał. Chłodniej nad morzem, 27 stopni, w centrum już 33, a im dalej na południu, tym upalniej, do 36-37 stopni w Rzeszowie i Katowicach.
15: Sponsorem programu był właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitoraj Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
16: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach, www.osada-śnieżka.pl.
17: Przedpołudnie wtorkowe trwa, na Radio Złote Przeboje cały czas z Wami. Najważniejsze wiadomości, ciekawostki, dobre wiadomości, no i oczywiście nasze konkursy. Dzisiaj mam dla Was podwójne zaproszenie do teatru. Za chwilkę wrócę jeszcze do tematu, a teraz Eruption.
18: Radio Złote Przeboje
17: i One Way Ticket. A ticket, bilecik do teatru podwójny czeka. Oczywiście Gosia Kościelniak, zapraszam.

11 minut po 11, a przed nami Lionel Richie, który koncertuje teraz w to upalne lato w Ameryce Północnej i dzieli scenę w ramach trasy koncertowej Sing a Song All Night Long, ale fajnie, Sing a Song All Night Long Tour z zespołem Earth, Wind and Fire. Ależ to musi być ogień, jak oni występują razem na tej samej scenie. Zaraz po sobie, a może troszkę też występują w tym samym czasie. Ależ bym poszła na taki koncert. Lionel Richie teraz w Radiu Złote Przeboje.

Przypominam, że mam dla Was podwójne zaproszenie na przedpremierowy pokaz spektaklu pod tytułem Na boku. O wszystkim, co można robić na boku. To w warszawskim Teatrze Kamienice w Warszawie, to niezła farsa w gwiazdorskiej obsadzie i odbędzie się w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia. Żeby zdobyć zaproszenia, zapraszam, żebyście zabawili się z nami i odpowiedzieli sobie na pytanie, za co dałbyś sobie owację na stojąco w codziennym życiu. 2244430, podwójne zaproszenie dla autora najciekawszej odpowiedzi i czekam na telefony do 12. Jeszcze przed 13 dowiemy się, kto otrzyma bilety na ten spektakl. Dziś, jutro będą kolejne. Na boku w Teatrze Kamienica na najbliższą niedzielę. 2244430. Za co dałbyś sobie owację na stojąco w codziennym życiu?

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox. Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
14: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
15: To nie jest pora.
14: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato

0: Do 30 września na model MGHS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Wkrótce wypisy ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
2: Kapitanie, przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
3: Załogo, kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media.

Wczoraj po południu Jerzy Telesiński przyniósł do studia kilka plotek, ploteczek, m.in. o tym, że Jason Donovan w listopadzie zagra główną rolę w sztuce Lot nad kukułczym gniazdem w Teatrze Ateneum, ale w Melbourne. Wcześniej, w 2026, też brał udział w brytyjskiej trasie musicalu The Rocky Horror Show jako dr Frankenfurter, czyli dużo się dzieje w jego aktorskim życiu zawodowym, nie tylko wokalnym. A Jerzy zawsze znajdzie coś ciekawego. On już jest w tym naprawdę dobry. Ciekawego coś o naszych gwiazdach. Poczekajcie tylko na dzisiejsze popołudnie z Radiem Złote Przeboje. Jason Donovan tym razem śpiewający w roku 89 z Kylie Minogue w Radiu Złote Przeboje.

największe przeboje lat 80. i 90. Gramy na to jak na lato. Smash Mouth z 1999 roku za nami, a za 3 minuty 12, więc przed nami najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
1: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zapach obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów. Kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
11: Reklama. Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Prawie cała Polska kolorowa na mapie ostrzeżeń przed upałem. W upale z pożarami walczy wciąż południowa i zachodnia Europa. Prezydent nie musi się tłumaczyć. To głos z kancelarii po ułaskawieniach. Dorota Wardecka, dzień dobry. Wróciły upały. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami. Najwyższy stopień alertów obowiązuje na południu, południowym wschodzie i w centrum. Jutro prawie w całym kraju będzie powyżej 30 stopni, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
13: Lokalnie nawet 37-38 stopni. Temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Tutaj fala upałów utrzyma się do końca tygodnia. W weekend spodziewamy się wyraźnego ochłodzenia, gdzie temperatura obniży się do około 25-27 stopni.
12: A dzisiaj może są także burze na zachodzie. Z upałami zmaga się także reszta Europy. Na południu upały utrudniają walkę z pożarami, z którymi walczą Grecja, Portugalia, Hiszpania i Francja. W tej ostatniej, w departamencie Żeronda, rozprzestrzenianie się pożaru udało się opanować, ale strażacy wciąż mają dużo pracy.
14: Cele na dziś to utrzymanie obecnego obwodu pożaru, zapobieganie wszelkim gwałtownym wybuchom, które mogłyby przeciążyć istniejącą strukturę i dalsze przygotowanie terenu, tak aby pojazdy mogły zbliżyć się jak najbliżej krawędzi i prowadzić tam ciągłe działania gaśnicze.
12: Francuskie służby zatrzymały ponad 370 osób w związku z falą pożarów. Część z nich usłyszała już wyroki za celowe podpalenia. Prezydent nie musi tłumaczyć swoich decyzji, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, pytany o powody ułaskawienia przez Karola Nawrockiego Piotra Staruchowicza pseudonim Staruch, który dostał 2-letni zakaz stadionowy za złamanie przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, gdy podczas meczu kibicował z miejsca nieprzeznaczonego dla publiczności.
15: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
12: Prezydent zdecydował o ułaskawieniu 3 osób. Wśród nich jest również skazany za zabójstwo w Niemczech Piotr Pytel. Mężczyzna odsiedział prawie 22 lata. W czerwcu prokurator generalny Waldemar Żurek zarządził Piotrowi Pytlowi przerwę w odbywaniu kary. Tylko garstka Polaków w ogóle nie jada mięsa. Z badania, którego wyniki publikuje Rzeczpospolita, wynika, że blisko 85% Polaków je mięso lub wędliny co najmniej raz w tygodniu. Tylko 2,5% wyeliminowało je z diety. Ponad połowa badanych je dziś tyle samo produktów mięsnych, ile 2-3 lata temu. Ponad 21% deklaruje, że spożywa tych produktów niewiele mniej, a 1/5 zjada więcej mięsa niż kilka lat temu. Widać to również na sklepowych półkach. Jedna z sieci supermarketów odnotowała wzrost sprzedaży wędlin o 15%, mięsa o ponad 22%. Tyle o mięsie, teraz coś dla miłośników warzyw. Sok z buraków wypijany codziennie to prosty sposób na wspieranie pracy nerek u kobiet ciężarnych z przewlekłą chorobą tych narządów. Wynika z badań brytyjskich naukowców. Nieleczona choroba zwiększa m.in. ryzyko nadciśnienia. Sok z buraków jest bogaty w azotany, które organizm przekształca w tlenek azotu, a ten sprzyja rozszerzaniu naczyń krwionośnych i poprawie przepływu krwi.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach. Mitoraj Abakanowicz-Beksiński, Chromy. Aflopark.pl.
16: Pogoda.
11: Upał większy niż wczoraj, ale mniejszy niż jutro. Chłodniej na Pomorzu. 27 stopni w centrum, dzisiaj 33,4. A im dalej na południe, tym opalniej. Do 36, nawet 37 stopni w Rzeszowie, Katowicach i Krakowie.
17: Sponsorem programu był właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach. Mitoraj Abakanowicz-Beksiński, Chromy. Aflopark.pl.
11: Popołudnie, wtorkowe, środowe właśnie się rozpoczęło, 4 minuty po godzinie 12. Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Przed nami wakacyjnie.
18: Radio Złote Przeboje.
11: Bardzo wakacyjnie, tylko nie wiem, czy będziecie mieli siłę zatańczyć, ale w lecie tańczy się przy każdej, a szczególnie gorącej pogodzie. Gosia Kościelniak, zapraszam, teraz Lambada.

Santana w Radiu Złote Przeboje. W dzieciństwie uczył się gry na skrzypcach pod okiem ojca, zawodowego skrzypka zresztą, i początkowo był zafascynowany bluesem. W latach 70. zaczął rozwijać własną odmianę afro-latynoskiego rocka, opartą na takim wyrazistym rytmie instrumentów perkusyjnych, no i takiej charakterystycznej dla siebie melodyce gitary solowej. A w 1999 roku Santana współpracował z wykonawcami współczesnego i hip-hopu, i rocka przy produkcji albumu Supernatural, i podczas rozdania nagród Grammy płyta zdobyła 9 nagród, bijąc rekord Thrillera Michaela Jacksona, bo ta płyta zdobyła 8 nagród Grammy. Ashford & Simpson w Radiu Złote Przeboje teraz.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu powiemy, o czym należy pamiętać podczas opalania.
1: Dowiemy się, jak właściwie zadbać o cerę.
2: Oraz podpowiemy, co zrobić, by chronić się przed szkodliwym promieniowaniem UV.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Za co dałbyś sobie owację na stojąco w codziennym życiu?
1: W domu miałam w tym tygodniu wymieniane 21 okien. Wszystkie je umyłam na tym upale, więc myślę, że owacje należą mi się, bo to było naprawdę nie lada wyzwanie.
2: Za to, że potrafię sama zrobić altanę drewnianą, przedźwigam betonowe stopnie razem z mężem, nie boję się używać wiertarki, wkrętarki, wyżynarki i innych narzędzi. Za to, że potrafię skonstruować meble i zrobić.
0: Brawo! A wygrywa dzisiaj taka argumentacja.
3: Za to, że w podeszłym wieku wreszcie zrealizowałem swoje marzenie i zostałem wieśniakiem. Zawsze o tym marzyłem, zawsze marzyłem o tym, żeby robić agroturystykę dla osób niepełnosprawnych. Wreszcie spełniłem swoje marzenie. Właśnie walczę z korniszonami dla gości.
0: Dla ciebie zaproszenie do Teatru Kamienica na najbliższą niedzielę wieczorem na spektakl Na Boku. No ale trzeba będzie zjechać do miasta, do stolicy. Gratuluję sukcesu życiowego i biję brawo, owacje na stojąco. I zapraszam Was też na jutro, bo znowu się będziemy bawić podobnie w Radiu Złote Przeboje.

0: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Kapitanie, przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
11: Załogo, kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
12: Reklama.

to się zaczyna. Naiwne pytania. Kiedy się jest małym, zespół Jam rozpoczął swoją działalność w roku 1973, a fani poznali nagrania grupy w latach 80. Jam tworzyli bracia Otrębowie wraz z Pawłem Begerem i grali sławne standardy bluesowe. Podczas licznych zabaw i potańcówek bez żadnego ciśnienia kapela nie posiadała nazwy swojego repertuaru, nie posiadała też bazy, prób też nie trzeba było. Sytuacji zespołu nie poprawił wcale Ryszard Riddell, wokalista i harmonijkarz ustny, a nazwa zespołu pochodzi od stylu muzykowania, jamowania. Tak, dla przyjemności. Rick Astley w Radio Złote Przeboje za 9 minut 13.

0: Lewusz, dziękujemy bardzo. To Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. i gramy na to jak na lato przez całe wakacje. A teraz zapraszamy na najnowsze, tylko sprawdzone wiadomości o 13.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
7: Już prawie 13:00, zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Kolej szykuje się na drugą w tym roku potężną falę upałów. Firmy ze Starowej Woli znów bez wody przemysłowej z powodu suszy. Resort cyfryzacji zachęca, by zastrzec PESEL przed wyjazdem na wakacje. Dorota Wertycka. Alerty przed upałami drugiego i trzeciego stopnia. Jedynie w północnej Polsce ostrzeżenia są pierwszego stopnia. Polska Kolej po raz drugi w tym roku szykuje się do takiej fali upałów. 200 wagonów PKP Intercity nie ma wciąż klimatyzacji, to prawie 1/5 wszystkich składów. Jednak wysokie temperatury doprowadzają także do sporych opóźnień, mówi ekspert kolejowy Michał Szmajda z portalu Love Peace Trains.
9: Problemem jest na przykład to, że mamy część lokomotyw spalinowych, które są nie do końca przystosowane do pracy przy bardzo wysokich temperaturach.
8: Ponadto przy wysokich temperaturach bardzo szybko odkształcają się tory. Podobnie jest z siecią trakcyjną. 65 firm ze Starowej Woli znów bez wody przemysłowej. To już druga taka sytuacja w niecałe 2 tygodnie, a winna jest susza. O szczegółach Marcin Starzec.
10: Powodem zastoju jest ekstremalnie niski poziom rzeki San, który spadł poniżej tak zwanego przepływu nienaruszalnego, gwarantującego zachowanie równowagi biologicznej. A to z kolei wymagało natychmiastowej decyzji o wstrzymaniu dostawy wody przemysłowej, mówi prezes Stalowo-Wolskich Wodociągów Monika Trela.
11: W momencie, kiedy woda, przepływy tak naprawdę w stanie uniemożliwiają pobór, ten pobór musi zostać zakończony.
10: Sytuacja to konsekwencja suszy hydrologicznej, która dotyka większość kraju, mówił Paweł Staniszewski, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
12: Deficyt opadów jest ogromny i zlewnia Sanu jest ciągle w strefie wody niskiej.
10: Wodę na Sanie wstrzymano w Stalowej Woli dopiero trzeci raz w ciągu ostatnich 18 lat, ale drugi na przestrzeni ostatnich 2 tygodni.
8: Sytuacja w związku z pożarami w Grecji staje się coraz bardziej niebezpieczna, ostrzegają tamtejsze służby. Pożary szalejące od 4 dni znów przybrały na sile, co wymusiło kolejne ewakuacje. W akcji gaszenia bierze udział ponad 500 strażaków, 9 samolotów i 4 śmigłowce. Tematem numer 1 w greckich mediach są okoliczności zaproszenia ognia, o czym mówi Marcin Pietrzyk, Polak mieszkający w Grecji od 30 lat, przewodnik i autor bloga Moja Hellada.
13: Na Krecie przyczyną pożaru prawdopodobnie było spięcie na starej sieci elektrycznej. Natomiast tutaj w Beocji widzimy obecnie pożar. To jest iskrzenie na sieci elektrycznej, która prowadzi do farm wiatrakowych, o których się bardzo dużo mówi, że nie powinno się ich tyle budować.
8: Pożarów w wielu miejscach wciąż nie udało się opanować, a z ogniem walczą również Portugalia, Hiszpania i Francja. Zastrzeż PESEL, zanim wyjedziesz, namawia do tego Ministerstwo Cyfryzacji, zachęcając, że to tylko jedno kliknięcie może uchronić przed kosztownymi problemami, bo w czasie wakacji łatwiej o kradzież dokumentów i wyciek danych. Numer PESEL można zastrzec m.in. w aplikacji mObywatel. Ruszył plebiscyt na imiona dla 3 młodych żubrów, które przyszły na świat w pokazowej zagrodzie zwierząt ośrodka kultury leśnej w Gołuchowie w Wielkopolsce. To 2 samczyki i samiczka. Imiona muszą się zaczynać od liter PO. Propozycje można zgłaszać do 12 sierpnia.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
1: Pogoda.
7: Najgoręcej dzisiaj na południowym wschodzie, 37 stopni, w centrum około 34, nad morzem chłodniej, od 22 na Helu do 27 w Ustce i Gdańsku. Na krańcach zachodnich jeszcze przelotne opady deszczu i burze.
14: Sponsorem programu był właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
7: Witamy wszystkich, którzy dołączyli do słuchania radia Złote Przeboje teraz po godzinie 13 i wszystkich, którzy są z nami już od jakiegoś czasu. Gosia Kościelniak, zapraszam. Radio Złote Przeboje. Na kolejną wspólną godzinę. A zaczniemy ją z Germanem Jacksonem i Pio Zadorą.

Sylwester Stallone dwa razy zadzwonił do pewnego zespołu. Oczywiście chodzi mi o zespół Survivor. W roku 1985 Sylwester Stallone ponownie zadzwonił do pana Patricka. Tym razem poprosił o przebój dla kolejnego filmu z serii Rocky zatytułowanego Rocky 4. Rockman wziął kopię scenariusza na basen i przeczytał z zapartym tchem. Wspominał, że tematyka napięcia między wschodem a zachodem była dla niego świeżym mięsem, ponieważ nigdy nie napisał niczego o charakterze politycznym. Tak powstało Burning Heart, Radio Złote Przeboje.

0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.

0: Wakacje wciąż trwają, wciąż macie wakacyjne wydatki. A w Radio Złote Przeboje można, bawiąc się, wygrać nawet 1000 zł. Zabierz złote na wakacje. Najpierw dołączcie do zabawy na stronie złoteprzeboje.pl, a potem to my dzwonimy do Was i zadajemy 3 proste pytania. Tak było wczoraj rano.
1: Słuchaj, Nikola, to jest i tak 300 plus 300 plus 100 na starcie. To jest 700 zł i ręcznik pamiątkowy, ręcznik wakacyjny, plażowy, ekskluzywny, limitowany. Nasz tutaj w naszych barwach złotoprzebojowych. To wszystko są Twoje nagrody.
2: Bardzo dziękuję.
0: Zabierz złote na wakacje.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Kartapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
7: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
11: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i ELS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
12: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
13: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
14: To nie jest pora.
13: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
15: Lato w MG.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Wkrótce wypis ze szpitala. Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
3: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: pięknie było dzisiaj i bardzo wam dziękuję. Dzisiaj zaproszenia kolejne do teatru miałam dla was, jutro też będę miała, ale jutro też będziemy palcem, i to waszym palcem, kochani nasi słuchacze, podróżowali po muzyczno-geograficznej mapie.
1: Za chwileczkę wszystko tłumaczę, bo skoro jesteśmy w takim troszkę nastawieniu wakacyjnym, to się nie ma co śpieszyć. Powolutku, pomalutku. Będą nagrody, obiecuję. Będzie zabawa, obiecuję. I powiem wam, dlaczego Barry White nie nazywał się Barry White, kiedy zmienił, właściwie uznał, że to nazwisko jest fajne. Niespodzianka, na razie. Dido.

0: Abigail i Roxette w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 14 w wiadomościach będziemy mówić o tym, że żar leje się z nieba i w związku z tym są ograniczenia w dostawach wody. Gdzie? Usłyszycie za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
7: Reklama.
8: Jest wtorek, 4 sierpnia. Tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
9: Żar leje się z nieba, lepiej zostać w chłodzie niż być w słońcu. Ograniczenia w dostawach wody i jej oszczędzanie w Małopolsce. Trzęsienia księżyca mogą pomóc w poszukiwaniu ukrytego lodu. Dorota Werdecka. Kto nie musi wychodzić z domu, niech nie spaceruje zbyt długo w słońcu. Wróciły upały. Najwyższy stopień alertów obowiązuje na południu, południowym wschodzie i w centrum. Ale żar, który leje się z nieba, to nie wszystko, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
10: Oprócz upałów musimy liczyć się również z burzami, które lokalnie mogą mieć gwałtowny przebieg. Najwyższych temperatur spodziewamy się na południowym wschodzie kraju, gdzie lokalnie możliwe będzie 35-37 stopni. Także pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu, unikajmy przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia oraz śledźmy aktualne ostrzeżenia meteorologiczne.
9: A dziś burze mogą pojawić się na zachodzie. Upały i susza mocno dają się we znaki mieszkańcom Mszany Dolnej w Małopolsce. Władze miasta wprowadziły tam ograniczenia w dostawach wody i apelują o jej oszczędzanie, przyznaje Wacław Żarski, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej.
11: Muszę potwierdzić, że te wyłączenia utrzymujemy przez najbliższe dni, dopóki nie nastąpią jakieś opady, nie poprawi się sytuacja wodna.
9: Władze apelują o oszczędzanie wody. Między innymi proszą, aby nie napełniać przydomowych basenów i nie podlewać ogródków w mieście. Porozstawiane są beczkowozy. Należące do Enei elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę w związku z niskim stanem wody w Wiśle, z której woda jest wykorzystywana do chłodzenia elektrowni. Ma to służyć między innymi zapewnieniu ciągłości dostaw energii. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację hydrologiczną Wisły. To może być drogi sezon na krajowe owoce. GUS szacuje, że zbiory owoców będą słabsze, a produkcja jabłek i malin może spaść nawet o 20%. To oznacza mniejszą podaż i prawdopodobnie podwyżki ceny na targowiskach. Wiśniowy sad w okolicach podwarszawskiej Warki odwiedził nasz reporter Szymon Kępka.
12: W tym roku cena spadła, cena jest niska na wiśnie, jakby nie patrzeć. Tam plus minus 4 zł. Tak?
13: Okay. No ale się urobić trzeba przecież. No,
12: to... Trzeba.
9: Pożyczki są jedyne owocami, których zbiory wzrosły. Tak wynika z danych GUS-u. Sadownicy mówią jednak, że tegoroczna aura negatywnie odbiła się na jakości owoców. Kryzys w Ceucie, do której w zeszłym tygodniu przedostało się ponad 60 tysięcy osób, doprowadził do ostrych podziałów w Unii Europejskiej. 22 kraje wspólnoty skrytykowały Madryt za jego politykę migracyjną. Osamotniony rząd Pedro Sancheza broni się i twierdzi, że nie dostał unijnego wsparcia. Pod listem krytykującym Madryt nie podpisały się jedynie Francja, Portugalia, Luksemburg i Irlandia, która sprawuje w Unii prezydencję. Trzęsienia księżyca mogą pomóc w poszukiwaniu lodu. Naukowcy twierdzą, że analiza fal sejsmicznych rozchodzących się w zamarzniętym regolicie księżyca może pomóc przyszłym misjom na Srebrnym Globie, bo fale sejsmiczne pomogą w poszukiwaniach lodu ukrytego pod księżycowym regolitem. Lód może być podczas misji na księżycu źródłem m.in. wody pitnej, ale też tlenu i wodoru wykorzystywanego jako paliwo. Zgodnie z projektem Artemis ludzie mogliby wylądować na południowym biegunie księżyca już za 2 lata.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Pogoda.
8: Prawie w całej Polsce dzisiaj 30 stopni na termometrach, a nawet więcej. Na Podkarpaciu nawet 36 stopni. Tyle spodziewamy się w Rzeszowie i w Przemyślu. Jedynie na północy trochę wytchnienia, nad morzem maksymalnie do 27 stopni. Butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna. No takie wspaniałe nagrody mam dla was w zabawie palcem po mapie. Gdzie, kiedy i jak je wygrać, powiem za chwilę. Nazywam się Jerzy Telesiński.

Zaśpiewaj piosenkę Tracy Chapman w towarzystwie innych przypadkowych ludzi. Taka impreza już jutro na Greenpointie. Polaków w tej części Nowego Jorku jest akurat bardzo dużo. Kto wie, może ktoś mnie słyszy. No więc ten jednodniowy chór jutro o 19 na Sutton Street numer 100. A ta piosenka, którą będziecie mogli tłumnie zaśpiewać, nazywa się Fast Car. Właśnie, bez przesłuchań, bez oceniania. Można fałszować. Chodzi o czystą radość śpiewania z innymi. Bardzo mi się podoba ta inicjatywa. You get a fat

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 złotych na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

To Mick Jagger uratował Duran Duran przed rozpadem. W połowie lat 80. członkowie zespołu zaczęli pracować nad osobnymi projektami. Simon Le Bon, Nick Rhodes i Roger Taylor założyli zespół Arcadia, a John Taylor i Andy Taylor dołączyli do supergrupy The Power Station. Powinniście trzymać się razem, to wasza przyszłość, powiedział Nickowi Rhodesowi Mick Jagger. No i miał rację. Legenda przetrwała. Słuchajcie, chcecie nasze wakacyjne gadżety? Zestaw podróżnika? No, no to za chwilę powiem wam, jak je wygrać.

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie!
3: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
14: Kapitanie, przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka.
15: Załogo, kurs na zatokę. To prawdziwa wyspa skarbów. Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media.

Butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna. Słuchajcie, znowu do wygrania w Radiu Złote Przeboje, a to dlatego, że jutro jak w każdą środę zabawa palcem po mapie. Trzy podpowiedzi w ciągu dnia, no i piosenka. Piosenka jedna. Z kontekstem geograficznym za to. Wy będziecie jej poszukiwać. Szczegóły zabawy palcem po mapie czekają na was na złoteprzeboje.pl, a ja palce, a konkretnie kciuki już dzisiaj za was trzymam.

0: Fast Love i George Michael w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 15 zestaw tylko sprawdzonych wiadomości. Zajrzymy do schronisk, dlatego że upały dają się we znaki także zwierzętom.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6:00.
0: Autopromocja.

0: 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie, 4 sierpnia w kalendarzach. Na naszej antenie teraz wiadomości.
9: Nie wybuch w centrum Warszawy odkryty podczas remontu torowiska. Rząd nie rezygnuje z pomysłu darmowej kranówki w restauracjach. Upały uciążliwe również dla zwierząt w schroniskach. Dorota Wardecka. Na początek akcja saperów w centrum Warszawy podczas prac związanych z remontem torów między Placem Bankowym a Kinem Femina. Robotnicy znaleźli niewybuch. Jest zalecenie dla okolicznych mieszkańców m.in., żeby nie podchodzili do okien i nie wychodzili na zewnątrz. Na miejsce podstawiono autobusy na wypadek ewakuacji. Ruch w okolicy został zablokowany na czas podnoszenia pocisku. Objazdową trasą kursują także jeżdżące tędy autobusy. To akcja saperów przy ponad 30 stopniach w Warszawie, a dziś cała Polska kolorowa na mapie ostrzeżeń. Są alerty drugiego i trzeciego i tylko gdzieniegdzie pierwszego stopnia przed upałem. Tymczasem rząd zapewnia, że nie rezygnuje z pomysłu wprowadzania obowiązku udostępniania bezpłatnej wody z kranu klientom restauracji i lokali gastronomicznych. Wcześniej jednak przepis został usunięty z projektu ustawy o opakowaniach. Maciej Kluczka.
10: Oburzenia w związku z tym nie kryła ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Co ciekawe, jej zastępca w ministerstwie Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej ma inne zdanie.
11: Pamiętajmy, że to jest też pewien koszt chociażby umycia naczynia, umycia szklanek i tak dalej. Nie ma darmowych obiadów, nie ma darmowej też wody. Nie jestem zdania tego, żeby komuś coś narzucać. Trochę za dużo chcemy narzucić, może lepiej zachęcić.
10: Przepisy zostaną przygotowane, bo są po prostu potrzebne, mówi Rafał Kasprzyk, poseł Unii Centrum, partii, której szefową jest ministra klimatu.
12: Państwo też ma rację, kiedy gwarantuje możliwość do szklanki wody.
10: Resort klimatu zapewnia, że przepisy o wodzie dla klientów restauracji muszą być dobrze skonsultowane z właścicielami lokali oraz z producentami napojów.
9: Na bezpłatną kranówkę można liczyć od lat, na przykład w paryskich restauracjach. Upały dają się we znaki także zwierzętom. W schronisku Psikot w Chorzowie nad Kociarnią pojawiły się specjalne markizy, które osłaniają kontener przed słońcem. Jak przyznaje kierowniczka schroniska Kamila Maciejczyk, to lato jest dla zwierząt wyjątkowo wymagające.
13: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Od lat stosujemy baseniki. Próbowaliśmy też stosować zraszacze, ale nie ukrywamy, że no jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
9: Problemem jest także większa niż zwykle liczba bezdomnych zwierząt. Tylko w lipcu do chorzowskiego schroniska trafiło 120 psów i kotów. Jednocześnie spadła liczba adopcji. Turysta poturbowany przez żubra w Puszczy Białowieskiej. Białowieski Park Narodowy apeluje o rozwagę i zachowanie bezpiecznej odległości od żubrów spotykanych podczas wycieczek. Mężczyzna, który został przez zwierzę poturbowany, podszedł do żubra zbyt blisko. Świadkowie podjechali po niego samochodem i bezpiecznie zebrali. Mężczyźnie nie stało się nic poważnego. A teraz o prozdrowotnych właściwościach soi. Lizolecytyna z soi przeciwdziała negatywnym skutkom diety bogatej w sól kuchenną. Stwierdzili to japońscy naukowcy. Negatywne skutki soli kuchennej to na przykład nadciśnienie tętnicze i zaburzenia poznawcze, a wzrost spożycia soli to problem ogólnoświatowy. Według autorów badania lizolecytyna z soi mogłaby być składnikiem tzw. żywności funkcjonalnej, łagodzącej negatywny wpływ nadmiernego spożycia sodu.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: 27 stopni nad morzem to raczej wyjątek od reguły, a reguła mówi dziś, że w prawie całej Polsce 30 stopni, a nawet więcej. W Rzeszowie i w Przemyślu do 36 stopni, a jutro jeszcze cieplej. I rana scenie Radia Złote Przeboje na żywo, za darmo i w plenerze. Za chwilę powiem wam, kiedy i gdzie ten koncert, a teraz gram wam na to jak na lato. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Boy George rezygnuje z występu w Jesus Christ Superstar i rozstaje się z menadżerem, a to wszystko z powodu proizraelskiej piosenki stworzonej z użyciem sztucznej inteligencji. Artysta miał zagrać Heroda w Rogoperze, ale rozpętał się skandal, więc się wycofuje. Natomiast Tony Pontius, dotychczas menadżer, odmówił współpracy przy nowym utworze, który broni izraelskich działań wojennych w Palestynie. Lider Culture Club określił Pontiusa mianem tchórza i zapewnił o obstawaniu przy swoich przekonaniach, o czym donoszą Independent i The Billboard. A zaśpiewa w radiu Złote Przeboje Sheryl Cole.

0: Autopromocja.
1: Rockowe brzmienia wypełnią plażę Wawerę. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy Radia Złote Przeboje. Nie możecie zabraknąć. Czekamy na Ciebie przez cały weekend w specjalnej strefie. A na koncercie grupy Ira bawimy się już w niedzielę wieczorem.
2: Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, to powiem.
1: Wstęp wolny. Widzimy się na plaży Wawer w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

Tylko raz w życiu wziął od kogoś autograf, chociaż sam rozdał ich pewnie dziesiątki tysięcy. Sting przyznał, że jakieś 30 lat temu zdobył podpis Franka Sinatry. Jeśli chcecie autograf Artura Gadowskiego albo jego kumpli z Iry, to okazja będzie już w niedzielę na plaży romantycznej. Plaża Wawer i scena Radia Złote Przeboje tego lata to kolejne koncerty naszych gwiazd. Zagrało Demono, zagra Ira. Koniecznie wpadnijcie też do nas, oczywiście tam będziemy, więc spotykamy się w najbliższą niedzielę. Irę zagram wam po 16, a teraz na zawsze.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Wkrótce wypis ze szpitala. Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608-412-974 www.comfortlife.com.pl.
9: Kapitanie, przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka.
10: Załogo, kurs na zatokę. To prawdziwa wyspa skarbów. Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
11: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
12: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
11: Tak, ciebie stać.
12: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Wotum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
11: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
13: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na wotum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Wotum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
14: Kaufland jest fresh!
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
0: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.

W upale nocy stracisz kontrolę i sprzedasz duszę. Tracę kontrolę w upale nocy. Jest już za późno, by rzucić ten fach, ale nie mogę już tego znieść. Stracisz kontrolę i swoją duszę. No nie, nie, jednak tłumaczenie tekstów Złotych Przebojów na polski jest kompletnie bez sensu, dlatego gramy je, graliśmy i będziemy je grać w oryginale. Te największe przeboje lat 80. i 90. Teraz pani DJ-ka Sonic na naszej antenie.

0: Golden Brownie z Stranglersi w Radio Złote Przeboje, w którym o 16 będziemy mówić o tym, co dzieje się na świecie i w Polsce. No między innymi o kolejnym rosyjskim samolocie rozpoznawczym, który został przechwycony nad Bałtykiem.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitoraj Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
1: Autopromocja.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorzeczności, zatok oprócz nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność zatok i nosa przebiegający z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzetunowa. US Farmacja Spółka ZOO.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Tu Radio Złote Przeboje. Pora na wiadomości. Dzisiaj jest wtorek, 4 sierpnia.
12: Kolejny rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Jest areszt dla Ukraińca podejrzanego o usiłowanie zabójstwa kobiety. Świątek i Chwalińska znów wyjdą na kort. Dorota Wertycka. Doszło do kolejnego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20M, przekazał właśnie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz. To już drugi taki przypadek w tym tygodniu. Maszyna została przechwycona przez parę dyżurnych myśliwców dziś przed południem, 56 km na północny zachód od Koszalina. Wczoraj rosyjski samolot został przechwycony 60 km na północny zachód od Łeby. Również dziś rosyjska maszyna nie przekroczyła polskiej przestrzeni powietrznej. 3 miesiące aresztu dla 18-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety. To decyzja sądu w sprawie młodego Ukraińca, który zaatakował kobietę nożem. Wczoraj wyszła ona ze szpitala, do którego trafiła w stanie zagrażającym życiu. 18-latkowi grozi dożywocie. Do sprawy odniósł się ukraiński konsulat we Wrocławiu, potępiając przemoc i agresję. Prezydenckie uzasadnienie do decyzji o ułaskawieniu osoby skazanej nie powinno być lakoniczne, uważa wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, komentując najnowsze decyzje prezydenta Karola Nawrockiego o ułaskawieniu trzech osób. Jedno z nich dotyczy lidera kibiców Legii Piotra Starucha Staruchowicza, który usłyszał 2-letni zakaz stadionowy. Karol Nawrocki, decydując o prawie łaski wobec Starucha, powołał się na incydentalny charakter czynu oraz pozytywną opinię środowiskową. To zdecydowanie za mało, ocenia wiceminister Mazur.
13: Na pewno za tym powinno iść jakieś szersze uzasadnienie. To nie powinno być na zasadzie, bo tak.
12: Zdaniem wiceministra sprawiedliwości inaczej należy oceniać akt łaski wystosowany wobec Piotra Pytla, niesłusznie skazanego za zabójstwo w Niemczech. Są w tej sprawie m.in. decyzje sądu i ta decyzja prezydenta, według wiceministra, nie jest kontrowersyjna. Prawie 1000 interwencji zgłoszono do sanepidu dzięki aplikacji M-Obywatel. Taka możliwość istnieje od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
14: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To
1: zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś według zgłaszającego do jakiejś nieprawidłowości.
12: W ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji lub stołówce. Czekaliśmy na nie od miesiąca. Iga Świątek i Maja Chwalińska wyjdą dziś na kort po raz pierwszy od wielkoszlemowego Wimbledonu. Obie są rozstawione, więc rozpoczynają grę od drugiej rundy. Awans do niej wywalczyły także Magdalena Fręch i Magdalinet. Więcej o tym Michał Boszkiewicz.
14: Magdalena Fręch pokonała Francuzkę Leolie Jean-Jean 7-5-6-3, a Magdalinet Kanadyjkę Carol Zhao 4-6-6-1-6-4. Teraz zagrają z rozstawionymi Amerykankami Fręch z turniewą trójką Jessicą Pegulą, a Linet z Iwą Jowicz, z którą w tym roku już dwa razy przegrała. Łatwiejsze zdanie przed Igą Świątek i Mają Chwalińską, bo one też są rozstawione. Świątek wyjdzie na kort o 18.30 i zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Pokonała ją gładko w tym roku na kortach Rolanda Garrosa. Chwalińska, która wraca do gry po kontuzji kostki, zmierzy się z kolei z Australijką Talią Gibson i będzie to ich pierwszy pojedynek.
12: A Hubert Hurkacz zmierzy się za godzinę z Marcosem Gironem z USA w Montrealu.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
15: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Zastanawiacie się, jak spędzić wolny czas? Mam dla Was trzy świetne propozycje, w tym jedną już na jutro. Właśnie jutro Warszawski Park Górczewska organizuje wielki letni piknik. Wpadajcie pod amfiteatr na warsztaty malarskie, kiermasz książek, strefę Lego oraz sportowe wyzwania. To idealny czas na wspólną, rodzinną zabawę na świeżym powietrzu. Kraków z kolei kusi wieczorem filmowym. W najbliższą niedzielę przy Tauron Arenie rusza bezpłatny pokaz kultowego hitu Powrót do przyszłości. Zabierzcie koce i znajomych. W Poznaniu króluje architektura. W sobotę o 11:00 krytyk Jakub Głaz odkryje tajemnicę Galerii Miejskiej Arsenał. Zajrzycie w miejsca na co dzień niedostępne i poznacie historię poznańskiego modernizmu. Wstęp jest wolny.
2: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Pogoda.
11: Bardzo gorąco. W prawie całej Polsce dzisiaj ponad 30 stopni, tylko na północy maksymalnie do 27, za to na Podkarpaciu nawet 36 stopni.
16: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Lodowaty prysznic w upale to nie jest dobry pomysł. O 16.30 powiem Wam dlaczego, to tylko złudna ulga. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Zagrali w Warszawie 21 czerwca. Mówię o tym, bo być może wam umknęło. Tak, tak, Red Box grają nadal, mimo że ta piosenka ma już równiuteńko 40 lat. Taki inżynier karwowski wśród złotych przebojów. Tanita Tikaram, uwaga, ta piosenka odpręża.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.

0: I tak to jest, panie i panowie. Tak mniej więcej zaśpiewał Bruce Hornsby w Radiu Złote Przeboje, w którym walczymy z bezsennością w upalne noce.
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Kiedy w tropikalną noc przewracasz się z boku na bok, lodowaty prysznic może wydawać się dobrym pomysłem, ale nie jest. Eksperci ostrzegają, że taki krok może jeszcze bardziej utrudnić zasypianie. Nagłe ochłodzenie pobudza, wyzwala w organizmie reakcje, które zwiększają czujność, jednocześnie uniemożliwiając efektywne odprowadzanie ciepła. Eksperci twierdzą, że letnia woda w takim przypadku sprawdzi się znacznie lepiej.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: od 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Kapitanie, przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka.
2: Załogo, kurs na zatokę. To prawdziwa wyspa skarbów. Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Na Krajowej 79 w województwie świętokrzyskim uwaga na trasie w stronę Warszawy na odcinku z Sandomierza w miejscowości Wólka Tarnowska. To 155 km. Wypadek, bus wypadł z jezdni. Wprowadzono tu ruch wahadłowy, mogą tu być jeszcze utrudnienia, a dziś upał wszędzie, prawie wszędzie powyżej 30 stopni, ale będą też burze lokalnie z gradem, między innymi w zachodniej Polsce.
6: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM.
8: Radio Złote Przeboje.
9: Sponsorem programu jest właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.

3 miliony dolarów. Zebrała niedawno fundacja charytatywna podczas wieczoru, którego gwiazdą był Lionel Richie. Chodzi o programy stypendialne dla młodzieży. Brawo, mistrzu! Same wyjątkowe gwiazdy mam dla was w Radiu Złote Przeboje. Teraz rok 1989 i Pociąg donikąd, o którym zaśpiewa Bad Boys Blue.

0: Shania Twain w Radiu Złote Przeboje we wtorek. Zbliża się godzina 17, już za chwilę w wiadomościach mówić będziemy o tym, że we Włoszech i w Austrii właśnie padają rekordy upałów. Jak będzie u nas? O tym usłyszycie za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitoraj Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl. Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kobiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Słuchacie nas we wtorek, jest 4 sierpnia, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz, miał 69 lat. Dostawcy energii dostali sygnał o większym popycie na prąd. Wszystkie kąpieliska nad Bałtykiem nadają się do kąpieli, nie ma czerwonych flag. Dorota Werdecka, na początek smutna informacja. Sprzed chwili nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Przez minione ćwierć wieku pracował w TVN24. Wcześniej był związany z radiem. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień. Między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł dziennikarza roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Andrzej Morozowski miał 69 lat. Polskie sieci elektroenergetyczne po raz drugi w tym roku zdecydowały się na przywołanie na rynku mocy w związku z możliwym wystąpieniem większego popytu na prąd między 17 a 19. To sygnał dla wytwórców energii, że muszą być gotowi dostarczyć jej więcej na wypadek większego zapotrzebowania, a także dla największych odbiorców, że muszą to zapotrzebowanie zredukować. Z powodu upałów, niskiego stanu rzek i wysokiej temperatury wód używanych do chłodzenia bloków energetycznych, największe elektrownie węglowe w kraju ograniczają pracę. Tomasz Węska rozmawiał o tym z Tobiaszem Adamczewskim, ekspertem do spraw energii i klimatu.
8: Drugie w tym roku wezwanie rynku mocy. Co to oznacza?
9: To oznacza tyle, że operator systemu przesyłowego chce zabezpieczyć system w momencie, kiedy widzi, że może brakować mocy w systemie.
8: A musi go zabezpieczyć, bo?
9: Dlatego, że musi być zbilansowana moc, którą dostarczają elektrownie do poboru.
7: Dziś w Polsce upał, jutro jeszcze większy, bo do prawie 40 stopni. Rekord padł we Włoszech. We wszystkich 27 największych miastach w tym kraju obowiązywać będzie w czwartek najwyższy czerwony stopień alarmu. Z powodu upału w takiej sytuacji jeszcze nie było. W wielu regionach temperatura, która sięga 40 stopni w nocy, przekracza 25-28. Rekord padł dziś w Wiedniu w Austrii. 40,8 stopnie pokazały termometry. Wracamy do kraju. Lasy w Polsce płoną średnio 24 razy dziennie. Tak wynika z wyliczeń lasów państwowych, które alarmują, że obecny sezon pożarowy jest rekordowy. Mamy więcej pożarów niż przed rokiem, a jesteśmy dopiero w połowie sezonu, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka lasów państwowych.
10: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce. I w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. To niestety jest o 1300 więcej niż w zeszłym roku o tej porze.
7: 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka. Rząd mówi o nowym pakiecie zakładającym obniżkę cen paliw. Nowy CPN ma być skromniejszy niż poprzedni. Ma objąć obniżkę podatku VAT, ale akcyza ma pozostać bez zmian, mówi minister energii Miłosz Motyka.
11: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
7: Resort energii liczy także na to, że Orlen przedłużył weekendowe promocje na paliwo. Nie ma czerwonych flag nad Bałtykiem, woda we wszystkich kąpieliskach nad Polskim Morzem nadaje się do kąpieli. Mowa oczywiście o tych strzeżonych. Na zachodnim wybrzeżu woda ma temperaturę powyżej 20 stopni, chłodniej w okolicach Ustki 18-19 stopni. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na kąpielisku wywieszono z powodu zakwitu sinic.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Na Podkarpaciu nawet 36 stopni. Dzisiaj, jutro jeszcze więcej, a w ogóle w całej Polsce dzisiaj, prawie całej Polsce 30 i więcej. Prawie dlatego, że na północy troszkę wytchnienia, tu maksymalnie do 27 stopni. Szast, prast i już po 17. Gram wam na to jak na lato. Jerzy Telesiński, co powiecie na Mr. Zub?

Jesienna trasa koncertowa Celine Dion obejmie 16 występów. Jest nowy singiel, będzie nowa płyta i nawet nie macie pojęcia, jak bardzo cieszą mnie te właśnie wypowiadane teraz słowa. Czekaliśmy na Celine Dion, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Dziewczyny górą w Radiu Złote Przeboje. Teraz Beyoncé.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

Nazwisko White przyjął dopiero, kiedy po raz pierwszy spotkał swojego biologicznego ojca. Wcześniej nazywał się Barry Eugene Carter. Milan Jean Gauthier, tak naprawdę nazywa się z kolei Milan Farmer, która pseudonim pożyczyła sobie od nazwiska aktorki Frances Farmer.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
9: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
8: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
9: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
10: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
14: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Żarty się skończyły. Dziś naprawdę jest gorąco. Alerty drugiego i trzeciego i tylko miejscami pierwszego stopnia przed upałem. Jutro jeszcze cieplej, bo do prawie 40 stopni na południowym wschodzie i praktycznie wszędzie powyżej 30. Na krajowej dziewiątce na Mazowszu między Skaryszewem a Makowcem mogą być jeszcze utrudnienia po zderzeniu dwóch osobówek. A w samej Warszawie kierowcy mogą już jeździć dwiema jezdniami Alei Jerozolimskich przy Dworcu Zachodnim.
15: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Uptown Girly Billy Joel, za którego zdrowie trzymamy kciuki. Wielki z niego w którymś momencie zrobił się optymista, więc mam nadzieję, że tego optymizmu nie zabraknie i tym razem. Nie wiem jak u was, ale jeśli jeszcze nie wszystko dzisiaj jest okej, to teraz Tomek Brel i na pewno już wszystko będzie super. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. No powiem tylko tyle, nie wszystko stracone, drogie panie i drodzy panowie. Słuchajcie, po 18 pochylimy się nad ofertami last minute. Będziemy podpatrywać gwiazdy na urlopie. Słuchajcie, jest kilka niezwykłych odkryć i kilka niezwykłych pomysłów, ale o tym po 18.

0: Autopromocja.
1: Rockowe brzmienia wypełnią plażę Wawer. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy radia Złote Przeboje. Nie możecie zabraknąć. Czekamy na Ciebie przez cały weekend w specjalnej strefie. A na koncercie grupy Ira bawimy się już w niedzielę wieczorem.
2: Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, to powiem.
1: Wstęp wolny. Widzimy się na plaży Wawer w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
0: Reklama.
7: Za moment w Radiu Złote Przeboje niezwykła historia, która jest dowodem na to, że nawet z rock'n'rollowym stylem życia należy uważać. Teraz czas na wiadomości sportowe.
8: Sport w 30 sekund.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. Jonathan Milan wygrał w Szczecinie drugi etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne i umocnił się na pozycji lidera. Włoch wyprzedził po sprincie z peletonu Francuza Paula Maniera, a trzecim

0: Malucelli. Najlepszy z Polaków startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski minął linię mety na 9. pozycji. Trapiony w ostatnim czasie kontuzjami bramkarz Marc-André ter Stegen został na rok wypożyczony z Barcelony do Ajaxu. 34-letni Niemiec w drużynie ze stolicy Katalonii był konkurentem Wojciecha Szczęsnego.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
2: Pogoda. Jutro sporo słońca, chociaż mogą pojawić się przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy i zachodzie. Temperatura od 29 stopni na północnym wschodzie, 36 będzie w centrum, 40 w okolicach Tarnowa. Nad morzem 28. W nocy pogodnie, na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze nieco więcej chmur, mogą pojawić się przelotne opady deszczu, lokalnie burze z gradem. Od 17 stopni w rejonach podgórskich, 20 na przeważającym obszarze, do 23 na wschodzie.
1: Sponsorem programu był właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
2: 40 stopni jutro w okolicach Tarnowa i Rzeszowa. No mam nadzieję, że to, jeżeli chodzi o pogodę, jest ostatnie słowo w te wakacje i nie będzie już więcej. My nie mówimy ostatniego słowa, jeżeli chodzi o największe hity lat 80. i 90. Za chwilę Aerosmith, przy okazji opowiem wam niezwykłą historię, jaka im się przydarzyła. Ale o tym za kilka minut. Teraz Marek Grechuta.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem wizerunek.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

właśnie zespołem Aerosmith. Kiedyś w ich biografii znalazłem niezwykłą wiadomość, jak to zostali poproszeni o zaśpiewanie hymnu na jednej z imprez sportowych. No i panowie owszem hymn zaśpiewali, ale nie wiedzieć czemu postanowili pozmieniać słowa. No, była afera wtedy, panowie musieli za to później przepraszać. Rock and roll rock and rollem, ale jednak pewnych rzeczy nie wypada. A tak swoją drogą, a propos zespołu Aerosmith, Artur Gadowski wraz z zespołem Ira zagrał przed laty support przed ich koncertem. No i do dzisiaj pamięta, jak to podszedł do niego Steven Tyler na korytarzu i zaprosił go na imprezę. No, po tym poznaje się gwiazdy naprawdę światowego formatu. Teraz w radiu Złote Przeboje. Bon Jovi.

0: Phil Medley i Jennifer Lawrence. Absolutnie pięknie to film Dirty Dancing. Chwilę temu wspominałem o Arturze Gadowskim, który pewnego dnia spełnił swoje marzenia i zagrał jako support przed zespołem Aerosmith. A skoro już o spełnianiu marzeń, no to Artur Gadowski miał więcej okazji do spełnienia swoich marzeń. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o wakacjach, które sobie panowie zafundowali przy okazji kręcenia teledysku. Teledysk do piosenki Ona jest ze snu. Rzecz działa się w Stanach Zjednoczonych. Panowie teledysk nakręcili, a potem postanowili się urwać z planu.
1: Oj, to był wyjazd życia, tak. To zobaczyłem taką Amerykę jak w filmach, jak z filmu w zasadzie. Pustynie Joshua i Tame Hoovera, Las Vegas, takie rzeczy. No, wyprawa niesamowita.
0: No i tak się łączy przyjemne z pożytecznym. Teraz przypadek odwrotny. Kora, będąc na wakacjach, stworzyła piosenkę tę, Cykady na cykladach.

0: zespół Simply Red. Pamiętam, jak Natalia Kukulska zachwycała się jednym z ich koncertów. No, to był koncert, który pamięta się mimo upływu wielu, wielu lat. A skoro już koncertowe historie, to za moment dowody na to, że kiedy lato kapryśne, no to z koncertami może być bardzo różnie.
1: Złote przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje. Bajamos.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
5: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
9: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
10: Bierzemy.
8: Buen provecho.
10: A to co?
9: No, owoce, ale morza.
11: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Szeroki wybór, pełny smak?
14: Tak.
13: Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
17: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
18: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara na mediaexpert.pl.

Lady Bangi tacy sami. No, może nie tacy sami, ale bardzo podobnie jak 45 lat temu, kiedy zaczynali. Trudno w to uwierzyć, prawda? 45 lat na scenie. Dzisiaj po 20 zespół Lady Bang w strefie gości będzie absolutnie fantastycznie. Program Cała Muzyka, wtorkowy wieczór przed nami. Obiecałem też słówko o wpadkach koncertowych. No bo jak się okazuje, kiedy lato jest kapryśne, to wszystko się może zdarzyć. I o tym więcej już za chwilę. Zostańcie koniecznie z nami. Teraz Robbie Williams i Nicole Kidmana.

0: Sound. Zespół Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje pięknie. Za chwilę strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj prawdziwa legenda polskiej sceny, Lady Punk. Panowie, którzy do dzisiaj pamiętają pewien koncert, który można by określić mianem kontrolowanej demolki. Otóż dyrektor pewnego domu kultury przed laty nie mógł się doprosić o remont, no i postanowił zaprosić zespół Lady Punk. I co?
1: Nie zostało z tego domu kultury nic. Wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone totalnie cała sala. I remont miał jakby za free, natychmiast dostały, no bo miasto musi mieć jakiś dom kultury, w związku z tym wyremontowali mu to.
0: A skoro już koncertowe niezwykłości, no to pamiętam, jak to zespół Golec Orkiestra mi opowiadał, co może się zdarzyć na koncercie, kiedy pogoda nie do końca dopisuje.
2: Pamiętam, jak graliśmy w tym barku i przyszła potężna ulewa, to było w takim amfiteatrze i w przeciągu pół godziny taki był mocny opad deszczu, że do osobnie jest gdzieś pół metra wody się nazbierało tutaj, gdzie stoją kolumny, całe nagłuszenie. Normalnie zaczął kopać prąd. Ludzie musieli się wynosić. My, że tak powiem, za każdym razem, kiedy zbliżaliśmy się do mikrofonu, to mikrofony wszystkie kopały. No były przebicia jakieś takie. Wiem, że część głośników się popaliło wtedy.
0: Tyle zespół Golec Orkiestra. Teraz Stage of Quo, a za chwilę obiecana strefa gości programu Cała Muzyka.

0: Można by tego słuchać godzinami, prawda? Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 20 i starwa gości programu Cała Muzyka.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato

0: do 30 września na model MGHS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
6: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
5: Nawet tutaj musisz.
7: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
8: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
6: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
9: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOS, siedzibą we Wrocławiu.
10: Reklama.
11: Pora już na gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce zespół, który jest prawdziwą instytucją. Przez ostatnich kilkadziesiąt lat osiągnęli właściwie wszystko, co było do osiągnięcia, ale wciąż mają apetyt na więcej. W ich przepastnej biografii znaleźć można niezliczoną ilość plotek, również tych dotyczących tego, co działo się za oceanem, bo w latach 80. próbowali tam zrobić karierę. Kilka tych plotek potwierdzimy, kilka zdementujemy. Lady Punk dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Pewnie kiedy na początku lat 80. w Warszawie spotkali się Andrzej Mogilnicki i Jan Borysewicz, żaden z nich nie spodziewał się, że 40 lat na scenie minie tak szybko. Jeden z najdłużej grających polskich zespołów, które znamy wszyscy dzięki takim przebojom.

0: ważny w odkwie.
1: Na koncerty zespołu Lady Punk, czy to akustyczne, czy rockowe, przychodzą już 3 pokolenia fanów. Zresztą Jan Borysewicz w wielu wywiadach twierdził, że to, co widzi przed sceną, nieustannie go zdumiewa.
2: Wyobraź sobie, że wychodzisz na scenę na przykład i grasz 35 lat, stoisz na tej scenie, a stoją cały czas młodzi ludzie.
1: Ale Jan Borysewicz, kiedy z nim rozmawialiśmy, przyznał się do czegoś bardzo niezwykłego.
2: Dlatego my się tak nie starzejemy w ogóle, wiesz. Nasze organizmy po prostu są troszkę inne. Wydaje mi się, że to jest chyba gdzieś tam w środku w ogóle coś takiego siedzi. No.
1: Przepływ energii na koncertach obustronny. Zespół Lady Punk zagrał z pewnością kilkanaście tysięcy koncertów. Zresztą to właśnie zespół Lady Punk jest być może jedynym zespołem na świecie, który zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku.
3: Komuś mówienie, nawet już nie to, że mówisz to ludziom, muzykom z zachodu.
2: Nie, z zachodu to mówili, że się stukali po głowie. To, człowieku, no co ty opowiadasz?
3: Tak nie można grać. Natomiast teraz nawet mówienie do ludzi, którzy teraz mają po 20 lat, 25, mają kapelę i czy gdzieś tam występują, to też do nich nie dociera, bo to jest niemożliwe. To są inne realia trochę, ale nasze realia były nasze realia i myśmy w tych realiach dawali radę.
1: A realia tamtych czasów bywały trudne. Zresztą posłuchajcie uważnie tekstu Mniej niż zero.

Lady Punk to zespół, wokół którego od lat pojawiało się mnóstwo plotek dotyczących ich szaleństw i dobrej zabawy. Choćby za sprawą piosenki Tańcz, głupia tańcz.

0: w czasach zamierzchłych i nieprzyjemnych, komunistycznych, i to się działo w Orłowie, w knajpie, którą otworzył facet, nazywała się Maksim. W każdym razie to było bardzo znane miejsce i Andrzej tam pojechał, i żeby się tak, no nie wiem, dla relaksu, żeby się pobyć w jakimś nowoczesnym miejscu. Ono było na tamte czasy bardzo nowoczesne i kiedy wszedł do tej knajpy, zobaczył, że obok siedzą sami faceci, którzy zeszli ze statku albo z Finlandii, albo gdzieś tam z Arabii Saudyjskiej, albo z Norwegii czy gdzieś, i gapili się na dziewczyny, których było kilka. To taka była geneza powstania tej piosenki. Ja
1: nawet to nie było tak, że my wszyscy, wiesz, tutaj pojechaliśmy, prawda, do Maksima i była impreza dwutygodniowa. Nie, to nie.
0: Andrzej tam był.
2: Ale ile tam był, tego nie wiadomo. Na miejscu był Andrzej Mogilnicki. No i wygląda na to, że kolejna tajemnica została rozwiązana. Jak się okazuje, jedno z najtrudniejszych pytań, jakie może paść w wywiadzie, brzmi: wymień trzy najważniejsze utwory Ladybug.
1: Ciężko mi jest wymienić trzy utwory, no naprawdę.
2: Na szczęście po chwili zastanowienia udało się coś wybrać.
0: To zależy pod jakim względem. Pod względem, to ludzie różnie reagują, czy tam popularności, czy tam od odbierania jakoś do siebie. No nie wiem, dla mnie, bo nie dla ludzi pewnie, ale dla mnie ważną piosenką jest Zamki na piasku.
2: Zamki na piasku, czyli piosenka, która pojawia się na każdym koncercie zespołu Ladybug.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum.
2: Kiedy na początku lat 80. w Warszawie powstał zespół Ladybug, pewnie nawet ojcowie założyciele nie spodziewali się, że po czterech dekadach na ich koncertach będą bawiły się trzy pokolenia fanów. Nazwa zespołu wzięła się od pierwszego utworu w historii Ladybug, czyli kompozycji Mała Ladybug. Po 40 latach Mała Ladybug podrosła, wydoroślała. No właśnie, gdyby Ladybug porównać do kobiety, jaka by była?
0: Dorosła, niecnotliwa, czasami niegrzeczna i kochająca ludzi.
2: Co chyba najważniejsze z wzajemnością. Cztery dekady na scenie, panowie zgodnie przyznają, że było w tym trochę szczęścia.
0: Pewnie recepty specjalnie nie ma, natomiast trzeba mieć trochę szczęścia, nie? My chyba mieliśmy trochę szczęścia przez to i zmiany jakby... W zasadzie jedną taką poważną zmianę personalną, nie? W zespole tam jeszcze po pierwszych latach grania, żeby to przejść tak, wiesz, i się nie za bardzo poobijać, żeby to było, żeby była ochota między nami, między ludźmi, którzy są w zespole, na siebie patrzeć i być ze sobą na scenie. To jest bardzo trudne i nam się udało, czyli mieliśmy trochę szczęścia.
2: Nie ulega też wątpliwości, że w czasach zamierzchłych i dziwnych zdarzyło się kilka sytuacji, które mogły przesądzić o zakończeniu działalności zespołu Ladybug.
0: To był 86 rok. Byliśmy w 86 roku na dywaniku w Komitecie Centralnym. Było bardzo smutno. Był taki duży pokój. Był sekretarz. To jest facet, ja nie wiem, zapomniałem jego nazwiska. On był takim sekretarzem PZ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od spraw młodzieży. I myśmy wtedy zostali tam zawezwani po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ w Stanach Zjednoczonych pracowała pani Irena Falska słynna, więc Jerzy pan Woźniak, dziennikarz telewizyjny i tak dalej. To były zabawne czasy. Myśmy udzielali dość frywolnych wywiadów dla powstającego wtedy MTV, ale też dla prasy amerykańskiej. Udzielaliśmy tak zwanych prawdziwych wywiadów, uczciwych o tym, co się dzieje. Na przykład pytanie na pytanie, a co tam u Wałęsy? Nie wiemy, bo on mieszka w Gdańsku. Jak to w Gdańsku? Przecież to nie jeździcie do niego? Mówimy, nie, bo to jest bardzo daleko, bo dla nas z Warszawy jest daleko. Oni mówią, jak to daleko? To jest 350 kilometrów. Dla was w Stanach to jest po prostu pół godziny jazdy, czy tam godzina gdzieś tam, nie? Natomiast dla nas to jest poważna wyprawa. Na przykład, czyli takie raczej zabawne historie opowiadaliśmy, ale one się oczywiście ukazywały i zostaliśmy zawezwani do KC, do tego pana Waldemara. Były tam słone paluszki, jabłka, ja pamiętam. Po czym była taka duża szafa, siedzieliśmy, ja byłem tam, Jan Borysewicz, Andrzej Mogilnicki, chyba we trzech byliśmy. I otworzył taką szafę i z tej szafy mówi: panowie, mam tu wszystko o was. Mam to, co powiedzieliście, oraz to, czego nie powiedzieliście, ja to też mam.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz.
2: Zespół Lady Punk. Co ciekawe, gdyby nie wojsko, od którego Janusz Panasewicz się nie wymigał, historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. Właśnie w wojsku spotkał Andrzeja Mogilnickiego. Ale takich historii jest zdecydowanie więcej.
0: Pamiętam w Lublinie, kiedy stan wojenny, ja byłem w ogóle, byłem w tym desancie, zespole desant, więc byłem, że tak powiem, z kolegami, którzy byli zawodowymi muzykami. To byli zawodowi muzycy. Ja byłem żołnierzem w czynnej służbie, czyli miałem nosić po prostu paczki, jakieś sprzęty i tak dalej. Oczywiście, ponieważ coś tam śpiewałem, no to byłem też chórzysto jednocześnie, więc miałem kilka fug. No ale przez to nie chodziłem na kompanię gdzieś tam spać i tak dalej, tylko spałem w specjalnym, wydzielonym budynku i tam sobie fortepian, instrumenty, można było sobie muzykować i spać ile się chciało, tak naprawdę. Więc było fajnie, natomiast jak na takie warunki fajnie. Natomiast był stan wojenny za chwilę i wchodzi tam pan pułkownik, mówi: panie Panasewicz, tutaj żołnierzem jesteście, już nie jesteście żadnym artystą, bo tu zaraz nam wroga opozycja wejdzie przez płoty, proszę się ubrać jak żołnierz i tak dalej. Myśmy w cywilnym ubraniu chodzili, więc znalazłem jakiś płaszcz. Pamiętam, że miałem kowbojskie buty, normalne kowbojskie buty, których używałem do chodzenia w dżinsach, no ale nie mogłem znaleźć tych wojskowych, więc włożyłem wojskowy płaszcz, futrzaną czapkę od mamy, spodnie, dżinsy i kowbojskie buty, ale tu było tak i mówię: a jakąś broń masz? A ja mówię: mam taki nóż do krojenia chleba, taki do chleba, taki zwykły nóż, nie żaden tam, broń Boże, typu John Rambo. I miałem to w kieszeni, tam z kolegami trzech nas tam chyba, czy czterech było, i się zmienialiśmy tam po 2 godziny i chodziliśmy patrzeć, jak to Solidarność będzie nam wrzucała ulotki przez płot, co było kompletną bzdurą, nikt tam nic nie wrzucał. Ale tak czy inaczej było smutno.
2: Zespół Lady Punk, dzisiaj niezwykła podróż w czasie. Za moment o tym, czego panowie nauczyli się przez 40 lat działalności.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101.3 FM. For inspiration.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Lady Punk. 40 lat na scenie, kilkanaście tysięcy koncertów, no i przede wszystkim muzyczne doświadczenie zdobywane latami. Ale skoro o nauce mowa, to panowie z Lady Punk poczucia humoru na swój temat uczyć się nie musieli.
2: Kiedyś powiedziałem Hołdysowi w ogóle, czy czegoś w ogóle coś mnie coś w życiu nauczyło. Ja powiedziałem, że nic, że dalej jestem zarozumiałym bufonem, prawda? No, ale oczywiście to dla żartów powiedziałem. No to on po prostu powiedział, że jestem genialny, prawda? Że potrafię tak o sobie powiedzieć.
1: Ale co ciekawe, mimo praktycznej nauki grania na koncertach, po 4 dekadach działalności nadal odczuwają tremę.
3: Mam tremę na każdym koncercie i wydaje mi się, że ta trema jest bardzo potrzebna. Czasami wydaje mi się, że gdybym bez tej tremy wchodził na scenę, to traktowałbym to chyba jakby takie odcinanie kuponów, a ta trema jeszcze jest i zawsze chcę wejść na tą scenę po prostu i zagrać jak najlepiej.
4: No, trema to najważniejsza rzecz na takie 10 minut przed koncertem. Najważniejsze.
1: Przez lata narosło mnóstwo plotek, mnóstwo mitów a propos tego, co też dzieje się w ich garderobie przed koncertem. No właśnie, co zobaczyłaby postronna osoba wchodząc tuż przed koncertem do garderoby zespołu Lady Punk?
4: Generalnie tak mi się wydaje, że rzeczy, które się ludziom, albo o których się pisze, albo które się ludziom wydają, że tam jest coś szczególnego, to by się bardzo zdziwili, dlatego że tam jest przede wszystkim skupienie, jakieś tam krótkich parę wymiana jakichś tam paru zdań, dowcipy jakieś, dość śmiesznie jest, ale nic takiego, żeby z tego robić ho-ho.
1: Coś dla ducha, no ale oczywiście też coś dla ciała.
3: A to no, oczywiście jest cały catering, prawda, bo taki, jeżeli chodzi o szczegóły, to chodzi o napoje, kanapki na przykład, czy coś do jedzenia ciepłego. Czasami jest tak, że przyjeżdżamy na taki koncert i wchodzimy i naprawdę nie jesteśmy nawet w stanie niczego ruszyć, bo już się koncentrujemy na koncercie, także w zasadzie te wszystkie rzeczy się troszkę marnują.
1: Zespół Lady Punk, czyli zespół, którego teksty piosenek mimo upływu lat są wciąż aktualne. Wystarczy posłuchać na przykład raportu z miasta N.

0: gwiazd.
1: Mało brakowało, a zrobiliby światową karierę, choć Stany Zjednoczone nigdy nie były dla nich szczęśliwe.
2: Jak się ma 20 parę lat, nie wiem, tam Janek, ja po 25, 6 lat czy 8, jak się ma, wyjeżdża pierwszy raz na zachód prawdziwy, bo to my nie wyjeżdżaliśmy do Niemiec czy gdzieś tam, więc wyjeżdżasz od razu do Kalifornii czy do Nowego Jorku, kiedy mało kto w ogóle wyjeżdżał, no to jest szok.
1: I trzeba przyznać, że jak szybko Stany Zjednoczone ich uwiodły, tak szybko zmęczyły, i to dosłownie.
2: To na początku było przyjemne, natomiast rzeczywiście tak mi się wydaje, że nie byliśmy tak naprawdę dobrze przygotowani do tego.
3: Nie byliśmy też przyzwyczajeni do w ogóle do takiej pracy, jaka tam była, bo to polegało na tym, że myśmy wstawali o 6 rano i o godzinie 2 w nocy kładliśmy się spać. I cały czas byliśmy albo na wywiadach, albo na próbach w jakimś studio. I to normalnie była charuwa, no.
1: Zaczynali w czasach, kiedy jeszcze funkcjonowała w Polsce cenzura. Choć trzeba przyznać, że jak na zespół rockowy, Lady Punk większych problemów z cenzurą nie mieli.
3: Znaczy w sumie nam, powiem ci, że nam zabroniono tylko jednego utworu właśnie, Dudu, do lansowania. I mniej niż zero kazali zmienić miejsca, znaczy kazali, no. Powiedzieli, żeby zmienić, poradzili nam, prawda, żeby zmienić, bo tam było twoje miejsce w tym kraju, tłumaczy, żeby zmienić to w ogóle może na coś innego, prawda, no to Andrzej zmienił tam w twoje miejsce na ziemi, tłumaczy.
1: A inna sprawa, że zespoły tamtych lat z cenzurą prowadziły dość niezwykłą grę.
3: Marchewkowe pole, o ogrodzie miewam sny, to znaczy, wiesz, no, marchewkowe pole w ogrodzie, to znaczy, wiesz, no, ojczyźnie miewam sny, wiesz, także tam był taki przekaz, mało kto o tym wie, wiesz, i Andrzej Mogienicki, który nam pisał teksty, bardzo często przemycał w ogóle takie, wiesz, fajne ciekawostki, które wiesz, no, zostaną, wiesz, na zawsze gdzieś tam, prawda, w pamięci i nie wszystkie utwory jeszcze zostały rozszyfrowane w ogóle z jego tekstów, prawda.
1: Lady Punk. 40 lat działalności i wciąż jeszcze sporo do odkrycia. No i odkryjemy już za chwilę jedna z rzeczy, o których dzisiaj już prawie nikt nie pamięta.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Przestań śnić o nowym BMW. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. W BMW Premium Arena ekstremalnie niska wpłata i rata. BMW z pakietem M-Sport. X1 od 999 zł netto miesięcznie. X2 od 1199 zł netto miesięcznie, a X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Poznaj BMW X1 przy wejściu obok sklepu IKEA i zapytaj o ofertę. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premium Arena.pl.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: 4 dekady na scenie zespołu Lady Punk, w tym po obu stronach oceanu. Choć jak słyszeliście już dzisiaj, Stany Zjednoczone nigdy nie były dla nich szczęśliwe. Ale powód niechęci muzyków zespołu Lady Punk do kariery za oceanem być może leży po drugiej stronie oceanu.
2: Ta niechęć na przykład z mojej strony przynajmniej polegała na tym, że oni zaczęli troszeczkę jakby zmieniać kapelę w ogóle. Myśmy jeździli również oprócz wywiadów do fryzjerów, prawda? Oni nam jakby chcieli nas ustawić, dawali nam jakichś muzyków, którzy po prostu chcieli, żeby oni komponowali nam utwory. Wiesz, to już się robiło coś takiego, jakby zanosiło się na totalną zmianę zespołu. No, mi zupełnie o to nie chodziło. Ja wiedziałem, jak chcę kapelę zrobić, wiedziałem, jaki to będzie zespół i jakiekolwiek zmiany w tym zespole po prostu ten zespół by pogrzebały. No i ja przynajmniej powiedziałem, że absolutnie nie będę chciał jakby tam wracać i robić kontynuować tego kontraktu.
1: I chyba dobrze się stało, no bo czy wyobrażacie sobie, że na przykład piosenka Zawsze tam, gdzie ty mogłaby nie powstać?

0: Ladypunk. Jak słyszeliście, próbowali robić karierę za oceanem. To właśnie za oceanem zespół Ladypunk miał okazję zagrać przed Madonną. Miał okazję, bo panowie odmówili.
1: Wydawało mi się, że zespół taki rockowy w ogóle przed kobietą występujący, to nie za bardzo. No. Ale no tak jak mówię, no ona miała jedną piosenkę, więc...
2: Nikt wtedy nie liczył, nie, tak nie naprawdę, nikt nie znał jej...
1: To nie było tak, żebyśmy z wielką Madonną nie chcieli zagrać.
2: Nie, to ona była tak samo znana w Ameryce jak i my. Dokładnie, tak samo, więc... jak dwóch jak takich samych, dwie niegwiazdy i jedna musi być support, to sorry.
0: No, śmiechu jak zwykle było co niemiara. Ladypunk, czyli zespół, który w roku 1983 zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku. No i niektóre koncerty były naprawdę niezapomniane.
2: Były koncerty czasami zabawne. Był koncert, pamiętam doskonale, koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy do tego Domu Kultury i podszedł do nas dyrektor Domu Kultury, ja to pamiętam takie szczegóły, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Po prostu z sali z Domu Kultury zginęły. Po prostu wszystkie ławki były jak zapałki. Połamane, zniszczone totalnie cała sala. I mówimy, no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi, właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont. Więc straszyłem ich, zaproszę Ladypunk. Zaproszę Ladypunk, no to se zapraszaj. Zaproszę Ladypunk, nie chcieli mu remontować. To wszystko było bardzo zaniedbane, więc zaprosił Ladypunk. Ludzie i remont miał jakby za free, natychmiast dostały. No bo miasto musi mieć jakiś dom kultury. W związku z tym wyremontowali mu to.
0: 4 dekady działalności, a jak się okazuje, Janusz Panasewicz wciąż pamięta chwilę, kiedy usłyszał się po raz pierwszy w radiu.
2: Tak naprawdę to było bardzo, bardzo dawno temu. Jeszcze nie mówię o Ladypunk, chyba usłyszałem się, kiedy w jakimś radiu lokalnym nagrywałem, byłem na jakimś przeglądzie zespołu. I grał tam między innymi wtedy Ogród Wyobraźni Zełku, bardzo znana wtedy kapela, która wygrała pierwszy chyba Jarocin. I pamiętam, że wtedy ja miałem taką kapelę z Mazur, z Olecka i wtedy to było nagranie oczywiście bardzo amatorskie, to było z koncertu, live, ale nie było to fajne i takie w zasadzie był ten wokal z przodu, tylko jakiś instrument się tam pojawiał, jakiś bęben. Nie było za ciekawie, ale słyszałem tego. Natomiast później rzeczywiście już w Ladypunk oczywiście, kiedy te piosenki zaczęły się pojawiać non-stop wszędzie, we wszystkich radiach, to na początku oczywiście byłem taki podekscytowany tym, fajnie, a później się po prostu do tego przyzwyczaiłem. I to jest częste pytanie, jak jadę taksówką na przykład, to pan taksówkarz. Bo akurat jest piosenka Ladypunk grana i ja tak, no dość łatwo, w związku z czym ja siedzę z tyłu i tak czekam, bo już wiem, że za chwilę facet coś powie i za chwilę, panie Januszu, no i jak to jest, tak pan jedzie sobie i pan tak słucha, co pan czuje? Ja mówię, wie pan co? To jakby tu panu powiedzieć, fajnie, cieszę się, że grają te piosenki, ale to tylko tyle. Na tyle się już zdążyłem przyzwyczaić, że nie traktuję, że oto ja to ja, tylko po prostu gra zespół znany i popularny.
0: Czyli Ladypunk. Za chwilę kolejna niezwykła historia.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101.3 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Zespół Lady Punk, czyli zespół, który jest na scenie już 4 dekady. Właściwie bez przerwy, chociaż jeżeli dobrze poszukać, to przerwy i tak się zdarzały.
2: W zasadzie mieliśmy tak na przełomie lat 80. i 90. To była taka krótka przerwa, ja mieszkałem trochę w Stanach, ale to też było związane... Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co się będzie działo w Polsce, bo to było przed jakby zmianami w ogóle społecznymi w Polsce i tak dalej, więc część ludzi wyjechała do Stanów. Paweł Mścisławski, Jarek Szlagowski też z pierwszego składu mieszkał przez chwilę, więc to miało taki wpływ. Ja też tam przez jakiś czas przebywałem, no ale niedługo jakoś w tym czasie coś tam też muzykowałem. Byłem cały czas tu w kontakcie z Jankiem, że za jakiś czas coś tam zaczniemy robić. Nie było to długie rzeczywiście.
1: Przez 40 lat działalności zmieniło się sporo, również jeżeli chodzi o muzyczny światek, no i funky.
2: Były troszkę inne sytuacje w ogóle wtedy, inne czasy, więc ja przypominam sobie, na przykład rano się wstawało na śniadanie, a tam po prostu o godzinie 9-8 rano były tłumy dziewczyn, które przychodziły zrobić zdjęcie, ale bardziej zrobić autograf, bo jeszcze wtedy nie było akcji pod tytułem telefon komórkowy, że wszyscy robią, ktoś tam miał, nieliczni, mieli jakiś aparat, to robili, dlatego tych zdjęć nie jest tak dużo, a natomiast no głównie były autografy, jakieś takie spotkania i no bywało przeważnie ja to miło wspominam, bo to było czasami zapraszane na Śląsku gdzieś na przykład do fanklubu, więc po tych spotkaniach z fanami to było ciężko później grać koncert, bo to były naprawdę duże przeżycia, ale ja wspominam to bardzo fajnie i tak jak będę pamiętał, że zawsze ci fani to byli pod hotelem. Nawet taką piosenkę śpiewaliśmy. Andrzej Mogilnicki napisał Mała Lady Punk i tam właśnie jak uparty czeka psiak pod hotelem na swojego idola i tak dalej, i tak dalej. I te czasy miały miejsce, więc ja to naprawdę widziałem.

0: Zespół Lady Punk. Fani pewnie pamiętają wojny między zwolennikami Lady Punk i zespołu Republika.
1: Ja to pamiętam, bo do nas to dochodziło. Dochodziło do Republiki to, oni wiedzieli i my. Myśmy się z tego śmieli, bo spotykaliśmy się bardzo często z uwagi na to, że też często razem graliśmy koncerty, dlatego no było wesoło. Tam Janek na przykład mówi: Grzesiek, uważaj, bo tam ci twoi fani rzucają w nas jakimiś cukierkami, groszkami. Ja pamiętam taki koncert w Spodku w Katowicach, że razem graliśmy, ale to tak naprawdę nas bardzo dziwiło i wręcz rozśmieszało, dlatego że między sobą byliśmy w wielkiej komitywie. Zresztą, co było następstwem, że Grzesiek Ciechowski napisał dla nas tekst, na przykład Zostawcie Titanica. Z kolei Janek nagrał pierwszą jego solową płytę Wszystkie Gitary, więc to była taka koleżeństwo, przyjaźń nawet i od lat. Natomiast ja myślę, że to w mediach bardziej powstało. Ja pamiętam, nie umiem powiedzieć w tej chwili, jaka to była gazeta, ale na okładce tej gazety siedzieli jakby na plaży. Był zarys dwóch postaci, kobiety i mężczyzny, chłopaka i dziewczyny. Byli odwróceni, jakby odwróceni do siebie plecami. Było napisane: proszę zgadnąć, czy tam odpowiedzieć, kto jest fanem Lady Punk, a kto Republiki. Więc to było trochę takie nakręcane, ale no ludzie że zawsze szukali jakichś tam podziałów, więc to jakby z nami nie miało wiele wspólnego, ale mimo wszystko.
0: No właśnie, muzycy uwielbiali się prywatnie i wspólnie ze sobą pracowali, a fani się tłukli. No i pewnie nie wszyscy pamiętają, że Zostawcie Titanica to właśnie dzieło Grzegorza Ciechowskiego. Choć piosenka powstawała w bólach i na początku brzmiała zupełnie inaczej.
1: To w ogóle ona powstała w ten sposób, że to było w Pruszkowie w Janka domu. Pamiętam, Janek tam wynajmował Borysewicz dom i tam robiliśmy próby do tej płyty. Robiliśmy próby tacy sami. Tam było między innymi Tacy Sami, Zostawcie Titanica. To jest ten czas i pamiętam, Janek mówi: słuchaj, napiszę, tu spotkałem się z Grześkiem Ciechowskim i Grzesiek napisze tekst. Ucieszyłem się, mówię, no fajne teksty, zawsze mi się podobały jego teksty, więc mówię, czekamy, nie? I tak po dwóch dniach już studio jest wynajęte, mamy to nagrywać. Janek przynosi, mówi: słuchaj, on dał tu taki tekst. No i ja zaczynam czytać i tam jest coś przez igielne ucho, że tam dotrzesz do swojej świadomości, że tam podświadomości. Pamiętam to doskonale, że to się zaczynało przez igielne ucho, coś takiego. Ja mówię: Boże, Janek, to jest... Kto tego będzie słuchał? To przecież za filozofia jakaś w ogóle. O co tu chodzi? Ja nie rozumiem, co Grzesiek miał na myśli. I zadzwoniliśmy do Grzegorza i mówiliśmy, że nie, że to nie tak. On mówi: ja tak myślałem, ja też tak napisałem, bo ja nie wiem, jak dla was napisać, ale dajcie mi jeszcze jeden dzień. I nagle po dniu dostajemy Titanica. Po prostu wstrząsające to było. Dostałem tą piosenkę, zacząłem ją czytać i zacząłem za chwilę śpiewać. Ja nałożyłem słuchawki, nie musiałem się jej uczyć. Po prostu wziąłem i śpiewałem od razu.
0: No, chciałoby się powiedzieć, do dwóch razy sztuka i powstał wielki przebój. Ja wiem.

0: Lady Punk nie tak dawno powrócili niezwykłą płytą, postanowili nagrać swoją pierwszą płytę i jeszcze raz zapraszając gości.
1: Janek jakby tak sondował, nie? Bo to on za to odpowiadał i on sondował, wiesz, na przykład w rozmowie, nie? A co byś Kasia mówi, że chciała, na przykład Kasia Nosowska chciała zaśpiewać koniecznie minus 10 w ryja. No i super. Natomiast wiem, że Piotrek Rogucki akurat wademekum skauta i jak się dowiedziałem, że to mówię, chyba to jego wybór. On jest aktorem też. A to jest piosenka, którą te wszystkie historyjki, które ja tam opowiadam, to tak sobie pomyślałem, że on to zrobi fajnie, bo jest aktorem, więc on dwa razy mnie posłucha, tekst i tak dalej. Jeśli nie zna, to przeczyta dwa razy i będzie wiedział, jak to zrobić, i zrobił genialnie.

0: zespół Lady Punk, który pięknie spiął klamrą ostatnich kilkadziesiąt lat swojej kariery. No i dlatego pewnie takich opowieści w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie.
1: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Czas na strefę gości programu Cała Muzyka. Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić polską scenę muzyczną bez niektórych zespołów. No bo wyobraźmy sobie na przykład, że nie ma zespołu Lombard, prawda? Nie do uwierzenia. Ponad 40 lat na scenie, o tych czterech dekadach już za moment porozmawiamy. Grzegorz Tróżniak i Marta Sugier. Zostańcie z nami, będzie ciekawie.

0: Moi drodzy, czas już na wspaniałych, obiecywanych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj zespół, bez którego no trudno chyba sobie wyobrazić polską muzykę. Zespół Lombard, Marta Cugier, Grzegorz Stróżniak. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Witamy cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór państwu.
0: Ja powiem szczerze, nie pamiętam, kiedy ostatnio byliście w Radiu Złote Przeboje, dlatego tematów no będzie mnóstwo, tym bardziej, że przez już ponad 4 dekady działalności niezwykłych opowieści zapewne uzbierało się mnóstwo. Ja powiem szczerze, zawsze zastanawiałem się nad fenomenem artystów, którzy mają staż typu 40-50 lat, bo podejrzewam, że żadnej z obecnie debiutujących gwiazd nie będzie na scenie za 4 dekady. Na czym waszym zdaniem ten fenomen polega?
2: To jest bardzo proste. Trzeba lubić to, co się robi.
1: Ja uważam, że fenomen Lombardu to jest przede wszystkim Grzegorz Stróżniak, który jest osobą taką, która przez te 40 lat, pomimo upadków, wzlotów, różnych przeciwności losu w tej działalności lombardowej, naprawdę walczyła o ten zespół i o jego istnienie. I myślę, że to jest Lombardu fenomen i piosenki, które komponował dla nas wszystkich, które przecież państwo dobrze znają i kochają, bo bez tych piosenek i bez tej muzyki byłoby nam ciężko wszystkim iść przez życie.
2: To nie było ustalone, chciałem zaznaczyć.
0: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Tak się zastanawiam nad też fenomenem czasów minionych, bo podejrzewam, że jak ktoś z obecnego młodego pokolenia przeczyta, że wasz no chyba największy kultowy hit pojawił się na antenie radia, po czym po 2 dniach został zdjęty, to pomyśli sobie, co za czasy. Jak to dokładnie było z Przeżyj to sam? Sprawdźmy u źródła.
2: Dokładnie było tak, jak mówiłeś. Przyszedł ktoś, zakazał puszczania tego utworu i podobno, bo to przekazał mi Andrzej Sobczak, autor tekstu tego utworu, że również zniszczono nośnik tego.
0: O matko, a to tego nie wiedziałem.
2: Utworu, czyli tak zwaną wąską. I tyle.
0: I tyle. I
2: natomiast, tyle. Natomiast utwór ten okazało się, że miał tak ukryty, gigantyczny potencjał, a potrafił sobie poradzić z tym, co się wydarzyło wtedy. Okazało się, że jest to najbardziej popularny utwór zespołu Lombard. Do dzisiaj są tego dowody. My otrzymujemy tego dowody, doznajemy tego, tych wspaniałych, wzruszających momentów, kiedy ludzie wspominają ten utwór, kiedy utożsamiają się z nim z danym okresem, z danym momentem, czy poznania kogoś, czy sytuacji, w której się znalazł, czy osobistej, czy jakiejś innej, związanej ze społecznymi kwestiami, czy nawet politycznymi. Wszystko to wraca do nas i przyznam się, że nie myślałem, że będę należał do grupy szczęściarzy, bo tak nazwałem siebie, z racji tego, że mam w repertuarze, mało tego, skomponowałem ten utwór w wieku 16 lat i ten utwór właśnie pozwolił Lombardowi przeżyć chyba najgorsze momenty w swojej historii i dźwignąć się, powstać na nowo, działać dalej i to po prostu, nie wiem, kupa szczęścia. Krótko mówiąc.
0: Ja pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem ten utwór, miałem chyba 10 lat i to jest niesamowite, że takie rzeczy pamięta się po latach. Ja do Marty mam pytanie, bo twój staż w Lombardzie to 25-26 lat. Czy ty jako mała dziewczynka słuchałaś Lombardu?
1: Wiesz co, tak się złożyło bardzo dużo rzeczy na to, że trochę nie słuchałam, szczerze.
0: Aha.
1: Natomiast bardzo dobrze znałam utwór Przeżyj to sam. Dzięki temu utworowi w ogóle śpiewam, bo będąc 16-latką zaśpiewałam ten utwór i dostałam się do szkolnego zespołu muzycznego, nie przypuszczając, że 4 lata później poznam wykonawcę tego utworu i on zaproponuje mi współpracę, która później przerodzi się w to, że parę lat później po naszym spotkaniu zaproponuje mi śpiewanie w zespole Lombard. To jest dla mnie tak niesamowita historia i kiedy opowiadałam Grzegorzowi to wszystko, że od tego Przeżyj to sam w ogóle moje śpiewanie się zaczęło, to on nie mógł uwierzyć. A potem jeszcze właśnie to spotkanie i ta przygoda wielka, piękna, 26-letnia Lombardu, to jest dla mnie po prostu, to się nie mieści w głowie, proszę Państwa. Naprawdę się nie mieści w głowie. Nawet, wiesz co, to jest tak, że zespół Lombard jest marzeniem, którego nawet nie miałam.
0: Aha, ładnie powiedziane. Ładnie powiedziane. No, dlatego nie bójmy się tego powiedzieć głośno. Legenda polskiej sceny. Ja oczywiście wiem, że słowo legenda jest generalnie nadużywane czasami, ale w waszym przypadku pasuje jak ulał. Słuchajcie, dawno nie było na polskim rynku takich wspaniałości dla fanów. Mówię o artbooku 40x40. Ja słyszałem, że pomysł na to wydawnictwo zrodził się w czasie pandemii.
2: Tak, dokładnie tak.
1: No wiesz, był taki moment, że mieliśmy czas. Był czas, żeby się zatrzymać. Zresztą napisaliśmy piosenkę o tym, że świat się zatrzymał i nasz świat artystyczny, muzyczny przede wszystkim się zatrzymał i w tym biegu być może nie podjęlibyśmy tej próby stworzenia czegoś tak zabierającego czas i energię i wymagającego tak wielkiej pracy, ale właśnie ta pandemia pozwoliła nam pomyśleć o tym projekcie, znaleźć środki na jego realizację i po prostu dzień po dniu realizować go. Nie było łatwo, bo oczywiście natrafialiśmy na różne przeciwności losu, ale udało się. Udało się, płyta ukazała się w grudniu 2024 roku, również z perypetiami, bo powódź we Wrocławiu zatrzymała nam premierę na 2 miesiące. Nasza drukarnia właśnie na tych terenach powodziowych znajdowała się.
2: Musiała się ewakuować.
1: Musiała się ewakuować, ale cieszę się bardzo, bo przejście tej drogi razem z Grzegorzem była dla mnie i dla pozostałych członków zespołu, czyli Pawła Kosy Kosickiego, bas, Maksymiliana Mińczykowskiego, perkusja i Łukasza Lukiego Kulczaka, była wspaniałą przygodą, pięknym doświadczeniem, lekcją pokory, bo my wtedy mogliśmy tak naprawdę, dopiero kiedy zaczęliśmy rozbierać na czynniki pierwsze razem z Grzegorzem utwory Lombardu, zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak ten zespół był genialny i wspaniały, że bez możliwości współczesnych, technicznych robił w latach 80. tak wspaniałą muzykę.
0: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Magiczna podróż przez 4 dekady polskiej muzyki trwa. Zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 101.3 FM.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości wspaniały zespół Lombard. Wspominaliśmy już o kultowym Przeżyj to Sam. Przypomniało mi się, jak to rozmawiałem kiedyś z Felicjanem Andrzejczakiem o Jolce i on przyznał wtedy, że z jednej strony bardzo się cieszy, że ma taki przebój, ale z drugiej strony użył określenia, że to jest czasami przekleństwo. Czy taki wielki hit, który chyba trudno przebić popularnością, to nie jest czasami przekleństwo? Nie myślicie tego tym?
1: Myślę, że trochę rozumiem, o czym mówił, bo niejednokrotnie spotykamy się z tym, bo dostajemy niestety propozycje grania na festiwalach, grania w różnych miejscach, gdzie proponuje nam się przeważnie zagranie Przeżyj to Sam i Szklanej Pogody.
0: No właśnie.
1: Także jest to przekleństwo z jednej strony, a z drugiej strony no wielka, że tak powiem, już o niej wspomniałem, wielkie szczęście i rozpoznawalność, że chociaż przez ten utwór nas kojarzą.
2: Wiesz co, ja myślę, że problemem chyba jest to takim, że no Grzegorza kojarzy się głównie z utworem Przeżyj to Sam, a przecież o czym przypominamy w naszym artbooku Grzegorza, piękne wykonane utwory, to przecież Bye Bye Jimmy, to Szara Maść, to Rdza, to Bezcielestni, Bezszelestni. Ja jestem wielką fanką utworów Lombardu mniej znanych, nawet tych, które mi było dane zaśpiewać na tej płycie. I bardzo ubolewam nad tym, że jestem tą panią, która śpiewa Szklaną Pogodę zamiast Małgorzaty Ostrowskiej na tych festiwalach. Bardzo bym chciała zaśpiewać na przykład Modlitwę o Wyspy Szczęśliwe z takich nowszych utworów Lombardu, ale ciągle niestety tak to jest. I jest to przykre. Myślę, że dla wielu zespołów, nie tylko dla Lombardu, że jakby chce się te zespoły zamknąć w tych latach 80., jakby nic się w tych zespołach historii więcej nie działo, ale rozumiem, że debiut można mieć tylko raz, niestety ani dwa, ani trzy, ani cztery, i to jest zrozumiałe, więc z pokorą i godnością wychodzimy i po raz tysięczny, a Grzegorz może już milionowy, wykonujemy hity Lombardu. I nigdy nam nie jest ich za mało.
1: Z nadzieją.
2: Za dużo.
1: Z nadzieją, że następnym razem poproszą nas o premierowy utwór. Nas naprawdę bardziej kręci to, co przed nami, to, co robimy. Uwielbiamy wkręcać się właśnie w temat projektu, w którym funkcjonujemy, nad którym myślimy, który przeżywamy, który jest dla nas najważniejszy, najistotniejszy. Bo tak jak wspomnieliśmy, pozostaną po nas, jak Marta mówiła, pozostaną po nas piosenki, pozostaną po nas utwory. One są najistotniejsze i tyle, ile emocji, pracy w nie włożymy, to się przekłada na jakość tego dzieła. I tak jak ten artbook jest cudnym dziełem 4 lat naszej wspólnej pracy, gdzie właśnie i muzyka, i ta strona graficzna, należałoby wspomnieć jeszcze o przecież Arkadiuszu Dzielawskim, o jego przepięknych obrazach, które są wybrane i każdy przyporządkowany naszemu utworowi. To jest po prostu coś, co, nad czym warto było 4 lata pracować.
2: I Tomku, jestem pogodzona z losem swoim. Jak wiele osób myśli, że nie, jestem pogodzona z tym, że od 26 lat będę tą nową wokalistką zespołu Lombard. To mnie odmładza, więc generalnie mnie to odmładza. Mam wrażenie, że czas stoi w miejscu cały czas i naprawdę jestem pogodzona, cieszę się, bo tak naprawdę lepiej być nową wokalistką zespołu Lombard niż tą starą.
0: Od ćwierć wieku.
2: Więc jestem pogodzona, bardzo wszystkim dziękuję. Jest to duży komplement dla mnie.
0: Nowa wokalistka Lombardu od ćwierć wieku. Dzisiaj zespół Lombard w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda polskiej sceny. Już za moment porozmawiamy, no, między innymi o równie legendarnym utworze Szklana Pogoda.
3: Radio Złote Przeboje 101.3 FM.
4: Daruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: jak je dwa...
1: Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Powstał program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli zespół Lombard. Obiecałem, że porozmawiamy o szklanej pogodzie. Do Grzegorza mam pytanie, bo ty podobno tekst Marka Dutkiewicza znacząco przyciąłeś.
1: Tak, przyciąłem. Tak. Marek był bardzo obrażony, bo jakoś tak się wydarzyło. On lubił być podczas nagrywania i akurat w tym cyklu produkcyjnym chyba się spóźnił. Ja okroiłem ten tekst, bo Marek w tym tekście przemycał takie dźwiękonaśladowcze wyrazy, które nie za bardzo mi pasowały, typu szuru, buru, muru, guru, buru, coś tam. Jakoś nie pasowało mi do tej popowej, poporokowej pioseneczki i przyznał po latach, nie było mu to łatwo, ale przyznał, że z korzyścią oczywiście dla tego utworu to się stało, z czego się bardzo cieszę, że nie żyjemy w konflikcie.
0: Słuchajcie, skoro już o tym przeboju rozmawiamy, Marta, jak to z tą szklanką jest? Naciąga czy nadciąga? Bo ty podobno nawet dzwoniłaś do Marka Dutkiewicza, żeby poinformować, że śpiewasz nadciąga.
2: Wiesz co, ja jestem takim frikiem, muszę przyznać, że jak zostałam wokalistką zespołu Lombard, to wzięłam na tapetę utwory Lombardu. Nikt mi nie dał żadnych materiałów, wtedy nie było dostępnych żadnych publikacji, tak żebyś mógł sobie, wiesz, w internet wpisać przeboje Lombardu, teksty na przykład. Mm-hmm. Albo Grzegorz Stróżniak w przepasnych swoich szafach, gdzie zawsze ma milion rzeczy i nigdy nie wie, gdzie one są, bo mu ten Niemiec zawsze chowa. I generalnie po prostu, wiesz, no siedziałam z płytą i spisywałam ze słuchu teksty. I rzeczywiście popełniłam błąd, bo właśnie w tej szklanej pogodzie była ta szklanka. Wydawało mi się, że szklanka naciąga, ale ja w ogóle zmieniam teksty, bo ja po angielsku też potrafię poprawić tekściarzy, jak sobie spisuję teksty piosenek, więc generalnie po prostu myślałam, że szklanka nadciąga, że po prostu na tą ulicę nadciąga,
0: będzie,
2: że tak. Ślisko jest. A zadzwoniłam do Marka, Marek mi mówi: Marta, to chodzi o herbatę. Że szklanka herbaty naciąga ten worek, tak? Mm-hmm. Tyfusy naciągają. Ja mówię: okej, to przepraszam cię bardzo, już więcej to się nie powtórzy. Już nie przemienię twojego tekstu na żadną uliczną szklankę.
0: No i po tych słowach to tak mi się wydaje, że ciężkie zadanie mają uczniowie na przykład klasy ósmej, kiedy dostają pytanie pod tytułem: co poeta miał na myśli, prawda? Słuchajcie, a propos Przeżyj to sam. Pamiętam, jak to czytałem o koncertach w Spodku jeszcze w stanie wojennym i podobno działy się tam rzeczy po prostu niezwykłe, gdy graliście piosenkę Przeżyj to sam.
1: Długo by opowiadać. Przy tym utworze wiele rzeczy się działo niezwykłych. To jest utwór, który wykonywaliśmy w tak wielu miejscach i w tak wielu okolicznościach. Raz bardzo wzruszających, innymi czasami przerażający. Miejscami w warunkach, że tak powiem, urągających wykonywaniu tego utworu, a innym razem, tak jak w Royal Albert Hall, po prostu no, bajkowe spełnienie marzeń, żeby w takim miejscu przy pełnej sali, przy zapalonych tysiącach
2: telefonów
1: odśpiewać ten utwór. To po prostu było cudowne. Natomiast wracając do tych sytuacji takich ekstremalnych, to zdarzało się, że przecież wielokrotnie graliśmy te koncerty w tak zwanych trasach w latach 80., gdzie potrafiła wejść milicja na salę koncertową i stać po lewej i po prawej stronie tej sali i pilnować, żeby był porządek. Także takie rzeczy też się działy.
0: Tak. Trudno sobie wyobrazić te czasy, zwłaszcza jeżeli się na przykład przyszło na świat po roku 2000. Ponad 40 lat na scenie. Powiedzcie, czy ciężko się zmierzyć z własną legendą? Bo tak sobie myślę, że w przypadku takich dzieł jak na przykład, nie wiem, wspomniane Przeżyj to sam, no to tą nową wersją można zrobić sporo zamieszania.
1: Ja upierałbym się jednak przy tym, że to nie są do końca nowe wersje. To są wersje, owszem, w pojęciu technicznym nowe. Cieszę się bardzo, że właśnie ten skład zespołu, ci muzycy, my, którzy braliśmy w tym udział, mieliśmy tą możliwość zagrania tych wszystkich utworów. Po prostu jakość przede wszystkim techniczna tych utworów jest inna, jest to bezporównywalnie lepsza od tego, co kiedyś proponowaliśmy. Po prostu z prostej przyczyny te utwory były grane w różnych miejscach, z różnymi muzykami. Jak już wiadomo, ponad 30 muzyków było w międzyczasie w Lombardzie. Graliśmy w różnych miejscach, czyli różne studia, różni realizatorzy dźwięku, różne czasy, różne możliwości techniczne. To wszystko powodowało, że te utwory są raz lepiej, raz gorzej w moim przekonaniu. Oczywiście wartość dla fanów te utwory starsze mają inne, niepowtarzalne i proszę tego więcej nie dotykać. Natomiast dla mnie, kompozytora, producenta, po części aranżera też w większości, było to bardzo znaczące, że mogę kolejny raz pochylić się ponownie nad większością tych utworów, na których mi zależało, żeby były one technologicznie lepiej wyprodukowane. I uważam, że tak się stało.
2: Ale przede wszystkim, wiesz, dla mnie, co było ważne, to te wokale, które są, chcieliśmy nagrać tak, jak się kiedyś nagrywało, czyli nie są to takie fragmenciki śpiewane, tylko to są w zasadzie setki, ewentualnie z drobnymi podrzutkami, jeżeli naprawdę był jakiś błąd. Więc to jest dla mnie bardzo cenne, bo o to walczyłam, żeby emocja piosenki była zbudowana od początku do końca, a nie realizowana tak, jak się współczesnie nie teraz robi, że wiesz, po fragmenciku. Nie, bardzo się cieszę z tego, że to się nam udało zrobić.
0: Dzisiaj Wieczór Legend w Radiu Złote Przeboje. Grzegorz Stróżniak, Marta Cugier, zespół Lombard. Jeszcze się nie rozstajemy.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: W programie Cała Muzyka w Radiu Złote przeboje prawdziwa legenda polskiej sceny, czyli zespół Lombard. Ponad 40 lat na scenie. Wspominaliśmy już dzisiaj o koncercie w Royal Albert Hall. Co się czuje, grając w takim miejscu?
1: Matko.
2: O, ja przepraszam, bo ja zaśpiewałam Mury Jacka Kaczmarskiego w tym
1: coś
2: miejscu.
1: Pięknego.
2: To ja popłakałam się, że jeszcze śpiewam te mury, o tym, że mury rosną, a łańcuch kołysze się u nóg. W momencie takim trudnym, bo jakby w Polsce był taki moment, że jakby się te obozy zaczęły tak bardzo skłócać i
1: polaryzować.
2: Polaryzować, tak. I wtedy zaśpiewałam Mury i tak sobie pomyślałam, że Jacek Kaczmarski był geniuszem.
1: Trudno sobie to wyobrazić, że w ogóle tam byliśmy. Jedna z artystek, która z nami wychodziła na to...
2: Anna Maria Jopek.
1: Mówi, Boże, w życiu nie myślałem, że tutaj będę. Ja ją rozumiem, bo ja tak samo po prostu powiedziałem, Boże, co to jest w ogóle? Tak cudowna, przepiękna sala koncertowa. No, marzenie marzeń dla artysty, żeby na tym w tym miejscu zagrać, a my jeszcze mieliśmy to szczęście, że zagraliśmy po prostu koncert przy pełnej sali. Jedna głowa przy drugiej, wszystkie balkony po sam sufit zapełnione.
2: I rodzina królewska.
1: Rodzina królewska, jakaś elita, po prostu elity, ludzie fantastyczni na widowni. My gramy, przychodzi moment ten, przeżyj to sam, kiedy mówię, a teraz wy, i powiedziałem po polsku, wy oni zrozumieli.
2: Żartuję. Nie żartuj sobie, ale...
1: Żartuję, ale to było cudowne. Wszyscy śpiewali po prostu, a tam jest akustyka po prostu tak cudowna.
2: A na scenie Grzegorz Stróżniak, Sojka, Badach, Edyta Górniak, Zakopauer.
1: Potem jeszcze
2: Anna Maria Jopek wspomniana,
1: wiadomo,
2: i cała plejada.
1: Orkiestry symfoniczne,
2: orkiestry symfoniczne, chóry.
1: Balety, chóry. Po prostu mnóstwo polskich artystów, naprawdę cudowne, niezapomniane przeżycie, jedyne w swoim rodzaju.
2: A ja w ostatnim rzędzie tam ronię łzy, bo po prostu kocham i ten utwór, i Grzegorza Stróżniaka, i mogę tylko tak stać sobie z boczku i cieszyć się jego szczęściem, bo wiem, jak dla niego jest to ważne, jak niesamowite i jak on jest... Bo Grzegorz jest taką osobą skromną, wbrew pozorom, która on sobie w ogóle nie zdaje sprawy z tego, znaczy już teraz tak chyba,
1: chyba
2: sobie nie zdaje sprawy, co on z Andrzejem Sobczakiem napisał, że ludzie na całym świecie, wiesz, jeździmy, gramy koncerty dla Polaków na całym świecie i oni śpiewają i beczą, a jeszcze na dodatek wyobraź sobie, że przychodzą z ludźmi, ci Polacy przychodzą ze swoimi znajomymi i ci znajomi są w stanie z całego naszego koncertu wskazać Przeżyj to sam, że to jest chyba jakaś taka wyjątkowa piosenka i mówią to do mnie po angielsku. I ja mówię, Boże, no to w niej jest w niej coś wyjątkowego. Ja tak uważam. Jest w niej coś takiego, co łączy ludzi i każdy chce ją przygarnąć dla siebie. Ale myślę, że to jest takie 100 lat, taki hymn polski nieformalny. Trochę tak jest, że wiesz, ludzie śpiewają przy ognisku, ludzie śpiewają na imieninach, ludzie śpiewają na imprezach rodzinnych. To jest tak magiczne, a Grzesiu po prostu przy tym jest, wychodzi na tą scenę, siada przy fortepianie albo klawiszu i tak sobie gdzieś tam w kątku sceny.
1: Lumpla.
2: W kątku sceny śpiewa.
1: Szczęściarz, no facet szczęściarz.
2: Tak nazywamy Grzegorza w zespole.
1: Ja też siebie tak nazywam, bo jeżeli ma się w repertuarze, jeżeli się skomponowała w wieku 16 lat taki utwór, no to naprawdę, jak to nazwać? No trzeba być tylko szczęściarzem, no.
0: Szczęście.
1: Nie ma innej.
0: Ja się tak zastanawiam, czy w momencie, kiedy Lombard startował przed laty, czy wyobrażałeś sobie, Grzegorzu, że będziesz celebrował 40-lecie, a za niedługo pewnie 50-lecie?
1: No nie, wiadomo, że pochłonęła mnie praca. Ja bardzo się wgryzłem w to, co ja bardzo lubię to, co robię. Dlatego przyznam ci się, że na przykład pierwsze lata Lombardu to mi tak tak przeleciały pstryk. Mówię, o Boże, już mnie wyrzucili z zespołu. Dlaczego? Dlaczego mi to zrobiliście? Przecież ja dopiero się rozpędzam. No ale niestety to też się wydarzyło, ale to przez zwykłą zawiść ludzką, niestety, muszę powiedzieć, skończyło się jak się skończyło. Ja po latach tak bardzo chciałem wrócić do tego Lombardu, że nawet wybaczyłem tym, którzy mnie wyrzucili i wróciłem na ich prośbę na chwilę, a potem ja ich wyrzuciłem. Jest to był taki podstęp.
0: Jest to strategia. Iście szatańska.
1: Jest to strategia, ale no czas płynie bardzo szybko, tym bardziej na pracy nad projektami, nad utworami. Nam tak dni uciekają, bo to są bardzo zajmujące sprawy. Nad każdym utworem trzeba bardzo długo siedzieć. Na przykład nowa wersja Gwiazd Rock'n'Rolla, muszę się tylko tak pożalić i pochwalić, to siedziałem nad nią miesiąc, prawda, żeby zrobić na nowo ten utwór, na którym mi zależało. Potem się okazało, że on ma przeszło 150 tracków na kompie.
2: Tam były 8:30.
1: I raz, że jest długi, w którym pozwala po prostu muzykom wyżyć się po prostu tak, jak powinno być. Kiedy gitarzysta zaczyna solo, to on musi po prostu mieć koncepcję na tą solówkę. On musi ją po prostu rozgrywać, musi ją pokazać. Dopiero w późniejszej partii podkręca te emocje, zagęszcza faktury, wymyśla i to wtedy dopiero zaczyna się budować. Jak można w przeciągu 2 minut cokolwiek zbudować? No nic.
0: Prawdziwa legenda polskiej muzyki, nie bójmy się tego powiedzieć. Marta Cugier, Grzegorz Stróżniak dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchajcie, pięknie wam dziękuję za rozmowę i nie mogę się doczekać następnego naszego spotkania.
2: Dziękujemy bardzo tobie za wspaniałą rozmowę.
1: Złote pozdrowienia.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.